0: zrobić gest, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier wie, trzeba robić gest, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Biała Podlaska.

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Chcą działać w interesie firm, dlatego spotkali się z bielskimi przedsiębiorcami. Chodzi o Radę Przedsiębiorców Okręgu Chełmskiego. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Dzień dobry, Marcin Ostrzewski, adwokat.
3: Który jest członkiem Rady Przedsiębiorców. Rady, która też przypatruje się temu, z czym mierzą się przedsiębiorcy na ścianie wschodniej.
2: Z czym mierzą się przedsiębiorcy na ścianie wschodniej, ale generalnie też z czym się mierzą przedsiębiorcy. Ja bym zaczął od podstawowej rzeczy. Polski przedsiębiorca musi analizować 14 tysięcy stron nowych przepisów rocznie. To, żeby być na bieżąco, musiałby siedzieć 2 godziny dziennie i analizować to, co się zmienia w przepisach prawnych. Więc oprócz tego, że musi się zająć swoim biznesem i tym, żeby zarobić na rachunki i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to musi być księgowym, kadrowym i prawnikiem w jednym. A przechodząc do takich naprawdę istotnych, fundamentalnych problemów, które dotykają polskiego przedsiębiorcę, to myślę, że główny problem, który się ostatnio wygenerował, to oczywiście były problemy z wdrożeniem KSeF-u, a obecnie rozporządzenie SENT i branża, która w ogóle w mojej głębokim przekonaniu nie powinna być dotknięta tym problemem, czyli branża handlu na targowiskach objęta SENT-em, ważeniem i wszystkimi z tym związanymi rzeczami. To jest, proszę Państwa, kompletny absurd, żeby pani, która sprzedaje ciuchy na targowisku, musiała ważyć te rzeczy, mieć ograniczenie do jakichś 500 kilo, gdzie każdy zdroworozsądkowy przedsiębiorca wie, że zwykły jednostkowy busik to jest 1000 kilo. Więc, proszę Państwa, no, wprowadzamy regulacje, które miały za zadanie dotykać branży paliwowej czy tytoniowej, uszczelniać luki podatkowe, a dotykają naprawdę małych i średnich przedsiębiorców, którzy muszą zarobić na rachunki na własne życie. To uważam, że państwo ingeruje w zupełnie złą stronę obecnie.
3: To bardziej wygląda mi na drenowanie kieszeni.
2: No tak, no szukamy po prostu pieniędzy, no bo jeżeli zadłużamy się 1 miliard dziennie, no to ja sobie zdaję z tego sprawę, że administracja kosztuje, wszystko kosztuje, no to gdzie mamy szukać tych pieniędzy? No to szukamy w małym, średnim biznesie, który generuje nam 50% PKB, no i będziemy ich dojeżdżać podatkami. O tak to z mojej perspektywy, doradcy restrukturyzacyjnego, który zajmuje się na co dzień ratowaniem przedsiębiorców z długów, no to tak to wygląda, no nic innego nie zostaje. No nie wierzę w to, że państwo tutaj wprowadza te regulacje po coś innego, jak tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze.
3: Mówi pan o całej masie przepisów, z którymi muszą się zaznajamiać przedsiębiorcy na bieżąco, a jeszcze do tego interpretacje wchodzą.
2: Oczywiście, no ale też możemy zacząć od szczegółu do ogółu. Są przepisy nasze krajowe, które musimy analizować, plus do tego dokładamy oczywiście przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, które musimy implementować w Polsce i mamy taką zależność, że bardzo lubimy te przepisy rozbudowywać. Chyba jednym z takich najlepszych przykładów jest kwestia, która może nie dotyka bezpośrednio przedsiębiorców, ale dotyka każdego społecznie obywatela. Była to ustawa związana z kryptowalutami i problemy, które się wygenerowały u zwykłych polskich inwestorów, którzy trzymali sobie pieniądze w kryptowalutach, to była kwestia taka, że mamy rozporządzenie MiCA, partia polityczna Konfederacja zużyła 14-stronicową ustawę, projekt ustawy, a projekt rządowy ma 100 stron. My lubimy nadbudowywać, nadregulowywać te rzeczy i dlatego też pewne rzeczy nie zostały wprowadzone w odpowiednim czasie. Ten nadzór nie był wprowadzony w czasie bezpiecznym dla inwestorów, tylko znowu zakładam, że po raz trzeci będzie weto prezydenckie i kolejny biznes jest wypychany za granicę Polskę. Nie jesteśmy w stanie stworzyć jakiejś optymalnej ustawy związanej z kryptowalutami. Ja mówię naprawdę o szerokich rzeczach, nie mówię o samych przedsiębiorcach, bo to dotyka każdego obywatela.
3: Ale tutaj tej ścianie wschodniej próbujecie się bardziej przypatrywać z racji tego, co się dzieje za wschodnią granicą i tej bliskości granicy.
2: Oczywiście, no tutaj patrzymy też przede wszystkim na branżę, która w moim odczuciu jest taka fundamentalna i taka tutaj najbardziej, bym powiedział, znana, czyli oczywiście branża transportowa. I to są problemy z staniem na granicy, brakiem jakichś elektronicznych odpraw, które powinny być już dawno wprowadzone. Stoją nasi transportowcy po 48 godzin na przejściach bez dobrych warunków, czekając w kolejkach nie wiadomo na co. Dlaczego przez tyle lat nie zostało to sformalizowane w jakiś elektroniczny system, że podjeżdżam, biorę numerek, jestem dokładnie, wiem, kiedy zostanę odprawiony, o której godzinie i tak dalej. Przecież to wszystko można absolutnie uregulować, więc przyglądamy się problemom tutaj naszych przedsiębiorców, czyli transport, oczywiście przedsiębiorcy, którzy handlują na tych targowiskach, ale każdy de facto przedsiębiorca związany z rynkiem, czy to Biała Podlaska, czy Chełm, Zamość, wszystkie firmy, które funkcjonują na tej naszej ścianie wschodniej, ale też patrzymy pod kątem, jak ta nasza ściana wschodnia jest doinwestowywana ze środków unijnych czy innych, jak ten cały region nam się rozwija i na co zwracać uwagę pod kątem rozwijania małego i średniego biznesu.
3: Czy Rada Przedsiębiorców wobec tego została powołana po to, żeby wspierać tutejszych przedsiębiorców, czy nakierowujecie się na przedsiębiorców w całej Polsce?
2: Rada Przedsiębiorców przy Okręgu Chełmskim jest nakierowana na tych przedsiębiorców tutaj z naszego regionu, czyli Białopodlaska, Zamość, Chełm, Radzyń, Parczew i wiadomo, to nasza część. Natomiast te Rady Przedsiębiorców powstały we wszystkich dużych miastach i okręgach, krótko mówiąc, wyborczych, ale my z naszą radą nakierowujemy się na naszych przedsiębiorców, żeby ich scalać, ale też żeby robić networking, żeby mogli wymieniać swoje problemy, doświadczenie, że mogli się poznawać i móc ze sobą w przyszłości współpracować, ale przede wszystkim chcemy zbierać problemy. To, co boli polskich przedsiębiorców i żeby to realnie przekuwać w działanie. Czyli dzięki temu, że to jest Rada Przedsiębiorców przy Nowej Nadziei, mamy możliwość składania interpelacji poselskich, mamy możliwość przedkładać pomysły związane z nowymi ustawami i realnie wpływać na legislację. To nie jest tylko takie spotkanie, żeby powiedzieć, co nas boli i nic się z tym nie zadzieje, tylko jeżeli widzimy, że coś się dzieje złego, to żeby reagować. Poseł Bartłomiej Pejo jest też przewodniczącym zespołu parlamentarnego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, więc realnie są zespoły parlamentarne i te problemy, na przykład o czym mówiłem wcześniej, SENT, były realnie uderzane, robione protesty i wskazywane poważne zagrożenia dla przedsiębiorców. Więc tak, chcemy realnie działać i tym chcemy się wyróżniać, żeby to nie było kolejne spotkanie tylko networkingowe, tylko jeżeli są problemy, to żeby realnie je rozwiązywać.
3: Tutaj niektórzy dopatrują się budowania kapitału politycznego.
2: Oczywiście, no jesteśmy przy partii politycznej, ale ja uważam to jako atut, bo możemy mieć wiele różnych kół biznesowych, spotkań i tak dalej, ale one opierają się w mojej ocenie tylko na wymianie networkingowej, spotkaniach i wspólnym biznesie. A tu możemy zdiagnozować konkretny problem w danym regionie i przypuścić go dalej i coś realnie z tym zrobić. A drugą wartością, którą tutaj chcemy dawać, to oczywiście kwestie zabezpieczenia tych prawnych. Chcemy mieć zawsze panele, żeby dawały wartość tym przedsiębiorcom. Czy to będą panele związane z podatkami, czy z restrukturyzacjami, czy z zabezpieczeniem się na przyszłość w postaci fundacji rodzinnych. Dawać realną wartość dla przedsiębiorców, a nie tylko wypić sobie kawę i ponarzekać, jak to jest źle.
3: Kogo chcecie przygarnąć do rady dużych?
2: Każdy przedsiębiorca, który czuje, że potrzebuje porozmawiać, potrzebuje skonsultować swoje problemy, albo ma jakieś swoje inicjatywy, albo myśli, że coś warto zmienić, albo ma w ogóle nowe jakieś pomysły, to każdy przedsiębiorca, czy to jest mały przedsiębiorca, czy duży, nie ograniczamy się. Każdy polski przedsiębiorca jest dla nas ważny.
3: Co gwarantujecie?
2: Spotkania są bezpłatne i na pewno gwarantujemy duży poziom merytoryczny. Na każdej kolejnej radzie będą panele, z których każdy na pewno coś wyniesie, a po panelach oczywiście networking i rozmowy, żeby móc się poznać i budować jedną społeczność.
3: Czy w przypadku, kiedy ktoś będzie potrzebował porady prawnej, też takiej udzielicie?
2: Oczywiście po godzinach, po tych panelach jest networking, odpowiemy na każde pytanie, jeżeli trzeba, pomożemy, czy to w kwestiach prawnych, czy podatkowych, żeby skonsultować i porozmawiać. Oczywiście jesteśmy tu w luźnej atmosferze, nikt tu nie sprzedaje swoich usług, tu jesteśmy po to, żeby sobie pomagać, więc jak najbardziej.
3: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Rada Przedsiębiorców chce wpływać na rozwój biznesu, ochraniać interesy przedsiębiorców i mieć realny wpływ na prawo. Na co dzień szef jednej z bielskich korporacji taksówkowych, a po godzinach pasjonat motoryzacji, który zaskakuje swoją kolekcją dwóch unikatowych samochodów Rolls-Royce z lat 70. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Kolekcjoner niesamowitych samochodów.
4: Jacek Izdebski, mieszkaniec Białej Podlaskiej od zawsze. No może za mocno powiedziany kolekcjoner, bo kolekcjoner to posiada samochodów może kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja posiadam w tej chwili dwa, a byłem właścicielem no może pięciu takich zabytkowych samochodów, które po prostu no uważam, że były godne uwagi i są godne uwagi.
3: Właśnie czuję się jak książę Karol, bo siedzimy w Rolls-Royce. Z którego roku?
4: 1977, których wyprodukowano tylko 2135 sztuk, z czego z kierownicą po lewej stronie na rynek tak zwanej Europy, no to bardzo mało. No nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile tych samochodów, ale no myślę, że około 100 paru, bo wiadomo, że większość była z kierownicą po prawej stronie.
3: Dwie wersje wyposażenia, Silver Shadow i Silver Ride. Czym one się różniły?
4: No różniły się po prostu wielkością tego samochodu. Właśnie w roku 77 do roku 80 wyprodukowano taką wersję, tą właśnie wydłużaną, chcąc mieć wygodny, największy samochód, że tak powiem, wtedy na świecie. Dołożono tutaj parę centymetrów centymetrów długości, z czego i bagażnik, i miejsce tutaj na przestrzeń dla pasażera jest no po prostu na tamte czasy nieosiągalne w innych samochodach.
3: Czyli to jest ta wersja Ride najdłuższa, tak?
4: Najdłuższa, tak. To jest ta wersja najdłuższa, która była produkowana tylko przez 3 lata. Tak jak tutaj powiedziałem, tych egzemplarzy było nie za wiele zrobionych, więc przetrwało z nich na pewno już na świecie też niewiele. No bo jednak 50 lat prawie samochód, no to nie oszukujmy się, to jest trochę czasu.
3: Ale stan kolekcjonerski, czy to w takim stanie udało się ten samochód kupić, czy jednak tutaj ta wersja wymagała trochę pracy od pana?
4: No niestety w takim stanie kupić się samochodu takiego nie da za jakieś takie w miarę rozsądne pieniądze. No samochód przyjechał ze Szwajcarii, akurat kupił go mój syn, bo tam trochę pracował, zna język francuski, angielski, więc tam gdzieś tam go wypatrzył, że warty jest kupienia. Część wnętrza, tak jak tutaj widać te drewniane boki, to odnowiłem sam, ale cała podsufitka, całe przód, ta konsola, liczniki, to wszystko jest w oryginale. Skóry są w oryginale, miał położony nowy lakier, no bo wiadomo, że po tylu latach to tam jakaś obszurka, czy tam lekkie ubicie. W takie kraje jak Szwajcaria, to u nas autostrady powstały później, tam niestety lub stety, dużo wcześniej, więc samochód jadący z prędkością tam 140 czy 50 na godzinę, jeżeli uderzy kamyk, no to ślad zostaje, więc no lakier był odnowiony i na miejscu w Białej Podlaskiej. Firma od lat rodzinna, która właśnie w Białej odrestaurowuje auta i to auta, no, takie naprawdę, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko, i z zagranicy, więc no mam do kogo podjechać czasami, żeby coś mi pomógł, bo ten dach taki winylowy, to jednak no, musiał być wymieniony, bo słońce, deszcz, no...
3: Warunki atmosferyczne robią swoje.
4: Robią swoje i tak, te auta, które szły na taki rynek, no, gdzieś do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, te dachy miały jasne. No, ze względu na to, żeby to słońce jednak mniej oddziaływało na tą pokrywę tego dachu i to poszycie, nie? No, ten ma czarny, nie? No, Szwajcaria, no, jednak to jest taki kraj, który tam ma normalne zimy, nie? Więc też to auto, no, musiało gdzieś być trzymane w dobrym miejscu, bo inaczej byśmy go dzisiaj nie widzieli.
3: No, patrzę, że te skóry, to tak jakby dopiero fabrykę opuściły. Jeździ pan czasami tym samochodem?
4: No, jeżdżę czasami na jakieś tam zlot. Polecam, jak to się mówi, spotkania białskich klasyków pod Skalą. Także jeżeli ktoś tam nawet sobie życzy wejść, zobaczyć, czy tam, co tam siedzi pod tą maską, nie ma problemu. Kilka razy jeździłem charytatywnie z osobami niepełnosprawnymi.
3: Ale na siedzeniu widzę też brokat. Czyżby panna młoda jechała tym samochodem?
4: Tak. Od czasu do czasu jakaś tam panna młoda jedzie samochodem, bo samochód wymaga no, sporych, że tak powiem, środków na utrzymanie. No ja dbam o to, żeby samochód nie tylko wyglądał ładnie z zewnątrz, ale żeby był w pełni sprawny. Także jeżeli coś, to nawet możemy później przejść do silnika. Niedawno tam robiłem kilka rzeczy. Silnik jest idealnie czysty, nie ma tam żadnych wycieków i tak dalej, co w takich starych samochodach jednak jest rzadkością.
3: Muszę przyznać, że to skrzydlate logo na masce robi wrażenie, jak się jedzie. Nie tylko na samym kierowcy, ale na tych, którzy mijają ten samochód.
4: No dokładnie, 256 warstw włókna węglowego na tej statuetce.
3: O rany, to nawet nie wiedziałem. I to w oryginale tak było robione?
4: Tak, to tak było w oryginale robione. I to jest tak zrobione. W tych samochodach nowych, Rolls-Royce'ach, jest tam zamontowany czujnik. Jeżeli ktoś, załóżmy, do tego dotknie, no w celu tam wyłamania, czy tam coś takiego, to się to automatycznie chowa. Ewentualnie może to schować kierowca, czyli właściciel pojazdu z pilota, z odległości. Tutaj niestety jeszcze nie, więc no kilka razy miałem taką próbę, że no ktoś mi tam nawet zaproponował, że on mi zapłaci za to, ale chce mieć takie coś gdzieś tam na półce. Więc tak to wygląda. No niestety, no na półkę dla kogoś to się nie nadaje za żadne pieniądze ode mnie.
3: Jaki tu silnik, stan taki tradycyjny Rolls-Royce'a pod maską, tak?
4: Standardowa na tamte czasy V8, 6750 pojemności. Moc około 200 koni. Tam dokładnie nie było podawane, że to jest 225, momentami 210. No można by to było tam tam z kilowatów przeliczyć, no ale wystarczało tą maszynę rozpędzić na tamte czasy do ponad 200 na godzinę i wyhamować dość szybko. Dlatego, że tak, tarcze hamulcowe mają po dwa zaciski, czyli na jedną tarczę z przodu są cztery klocki hamulcowe na tamte czasy. Z tyłu też mamy już tarczę. Nie tak jak było w samochodach, tam, załóżmy tam na tamte czasy hamulce bębnowe. Dodatkowo ten samochód wyposażony jest w fabryczną klimatyzację, która jest sprawna. Wszystkie szyby elektryczne, tempomat, centralny zamek, halogeny. Mówię, no na tamte lata, więc no to było na automatyczna skrzynia biegów, oczywiście też, więc no...
3: Taka, jaka być powinna, hydrauliczna.
4: Tak. I dodatkowo jeszcze ma regulowane pneumatycznie zawieszenie, które jest regulowane za pomocą płynu hamulcowego. Po prostu samochód nie jest tak jak Citroen podnoszony do góry za pomocą jakiegoś tam przycisku, tylko jeżeli jest nadmierne obciążenie, to uruchamia się po prostu taki czujnik tam pod spodem i ma na zasadzie poziomowanie tego auta tak, żeby w zakrętach po prostu trzymało się równo i w zależności, czy tam jedzie jedna osoba, czy pięć, żeby zachowywało się tak samo.
3: To, że wszędzie są hamulce tarczowe i to wzmocnione, to wynika może z tego, że jednak ten samochód rozpędzał się na tamte czasy do dosyć gigantycznych prędkości, a poza tym, no, waży też 2,2 tony, tak?
4: 2 tony 250 kg.
3: Nawet.
4: Tak, 2 tony 250 kg, pusty, bo jeżeli się zatankuje cały zbiornik, to jest dodatkowe 120 kg. No, także. I wiadomo, że wsiądą osoby, no, różnej są ludzie, masy i tak dalej, nie? Więc, no, momentami to auto z pełnym bagażnikiem to potrafi ważyć prawie 3 tony.
3: Silnik oczywiście na gaźnikach.
4: Tak, dwa gaźniki Wankla, które, no, tak jakby pracują, że tak powiem, do jednej strony cylindrów i do drugiej strony cylindrów, no bo cztery po jednej stronie, cztery po drugiej stronie. No to są gaśniki dość takie skomplikowane, no nie bardzo można powierzyć, że tak powiem, naprawę tych gaśników. Mam je w tej chwili lekko wyregulowane przez takiego fajnego fachowca właśnie też z Białej Podlaskiej, ale będziemy zamawiali zestaw naprawczy do tych gaśników, no bo jednak przez 47 lat, no, miały prawo się tam jakieś podkładki wysłużyć, więc te gaśniki jeszcze zostaną zrobione tak, że będą po prostu jak nowe.
3: Biorąc pod uwagę fakt, jaki silnik pracuje pod maską, domniemam, że jest to samochód rodzinny, czyli cała rodzina składa się na paliwo.
4: No dokładnie tak. No, z reguły to, no, rodzina już jest w dorosłym wieku, no tam wnuk.
3: Ale zrzucają się na paliwo?
4: No, na paliwo się sam zrzucam.
3: Bo o zużycie paliwa chyba nie powinno się pytać przy takim samochodzie, prawda?
4: No jest pomiędzy 20 a 30 litrów.
3: Czyli nie ma takiej tragedii?
4: Nie, po prostu jeżeli tak się jedzie spokojnym, takim, nazywając to tempem, nie? Załóżmy po jakiejś tam drodze z prędkością 70-80 na godzinę, to tak poniżej 20. Jeżeli to jest po mieście i pracuje klimatyzacja, bo klimatyzacja, mówię, to jednak trochę tutaj jest taka, no taka spora ta sprężarka, no to tak około 30. Tak dokładnie nigdy nie wyliczałem, bo raczej nie ma sensu.
3: Ale frajda jest, bo jak takie V8 się odpali, to ma to swoje brzmienie, prawda?
4: Ma to swoje brzmienie. Jeżeli będzie taka chęć, to możemy odpalić i posłuchać.
3: No to na koniec ja bardzo chętnie posłucham tego silnika. Natomiast chciałem zapytać, czy jakieś większe naprawy ten samochód miał, bo chyba tutaj to jeszcze te samochody były robione na lata.
4: Tak, to były na lata, gdzie większość tych prac była wykonywana ręcznie. Z numeru VIN można odczytać, że tak powiem, jeszcze odszukać mechanika, który ten samochód, załóżmy, tam już zamknął i kiedyś tam, no, ja do tego nie dochodzę.
3: Czyli końcową kontrolę jakości robił?
4: Dokładnie tak. Więc, no, nie interesuje mnie to za bardzo, no, kto tym jeździł, bo też, no, można takie coś zrobić. To kosztuje tam niewielkie pieniądze, że załóżmy, czy to jeździła jakaś tam królowa, czy jakiś biznesmen, ale oni by tego też chyba nie chcieli, żeby ktoś o tym wiedział i ja myślę, że nawet jakbym kiedyś ten samochód musiał sprzedać, to też bym nie musiał, że tak.
3: Ale to chyba by podniosło wartość, gdyby było wiadomo, kto tym samochodem jeździł, jeżeli okazałoby się, że to jednak bardzo znana postać.
4: Może tak, a może nie. Jeżeli to byłby na przykład Mick Jagger, czy tam, no, jeszcze jakiś tam z Beatlesów, no to by podniosło. A jeżeli byłby to jakiś gangster, to może by nie podniosło, więc...
3: Bywało, że gangsterzy jeździli takim
5: takimi?
4: Bywało. Z czego właśnie ten bagażnik, jeżeli tam później podejdziemy, ja go otworzę, to tam się należąco mieściło dwie osoby, tak swobodnie, nie trzeba było ich układać.
3: Sugeruje pan, że to do przewożenia zwłok był samochód również?
4: No myślę, że nie, no ale wolę, mówię, ta maszyna tak nie dociekać, więc dla mnie najważniejszy jest jego stan i na dzień dzisiejszy, że ja się mogę tym pocieszyć i mam przy czym popracować, że tak powiem, widać tam podszyfitka, czy to wszystko, to mówię, to jest oryginalne, tutaj nie było nic wymieniane, nie było nic, jak te samochody po renowacji, jest wszystko wyciągane, samochód idzie do piaskowania, tutaj tego nie było, także to jest no, auto, jak to się mówi, w większości w oryginal.
3: Szczególnej dbałości wymaga pewnie drewno, bo tu jednak warunki atmosferyczne, wilgoć, to wszystko wpływa, więc tutaj chyba były jakieś konserwacje robione?
4: Tutaj te boczne, to robiłem sam.
3: A przy desce?
4: Przy desce nie robiłem nic. I odradzono mi, bo tam są lekkie pęknięcia tego lakieru. No właśnie tak jak tutaj kolega mówi, ze względu na różnicę temperatury. Bo jednak jak tam dmuchnie tym ciepłym powietrzem, no to jest to ogrzewanie takie konkretne, nie? Znowu jak zimnym dmuchnie, no to też jest. Więc ja sądzę, że zachowanie tego jak najbardziej jest stosowne i nie ma co tego zaczepiać, bo nawet te wszystkie zegary, wszystkie są sprawne, zegarek też jest sprawny. No dla mnie to nie jest potrzebne, żeby to było rozbierane, a później załóżmy przy składaniu coś się może nie uda złożyć, coś tam pęknie i coś przestanie działać, więc a skupieniem elementów, części oryginalnych to niestety Anglia.
3: Tak przypatruję się desce, bo widzę oprócz zegarów wszelakie przełączniki. Wydaje mi się, że samo uruchomienie samochodu jest nieco skomplikowane.
4: Troszkę tak. Swego czasu no Rolls-Royce produkował silniki te do samolotów. No i nie tylko silniki, to praktycznie było dużo rzeczy więcej. Więc tutaj troszkę tak nam to nawiązuje do takiego starego samolotu, ten pulpit. Ta pionowa ilość tych kontrolek, prawda, tam co jest przy tym, przy tej kierownicy, kluczyk odparany w tą stronę.
3: No właśnie widzę, że kluczyk jest po lewej stronie, tak?
4: Tak.
3: Samo odpalenie, bo widzę jakiś przełącznik tutaj po prawej stronie, tuż przy regulacji ogrzewania bodajże, tak? To jest regulacja klimatyzacją. To czyli prawie całe uruchamianie z lewej strony, to wygląda jak zegar.
4: No dokładnie tak. Tutaj jeszcze mamy przycisk do wysuwania anteny, która jest w tej chwili schowana, no bo jak najbardziej radio też jest i gra, jest sprawne, głośniki są oryginalne, także tam muzykę jakąś tam czasami sobie tam dorzucam inną, ale to mówię, te zegary, czyli obrotomierz, prędkościomierz, temperatura, ładowanie, no to są takie dość potrzebne, no bo z tego wszystkiego korzystamy. Co jest jeszcze nieliczne już w tej chwili w tych nowych autach, mamy wskaźnik, który nam pokazuje ciśnienie oleju, więc jeżeli by tam tego oleju ubyło, czy po prostu to ciśnienie spadło, to my to mamy na strzałce, czego teraz no nie ma. Kontrolki w autach są teraz takie, że załóżmy nawet nie pokazuje, dopiero pokaże stan krytyczny, jeżeli już oleju w ogóle nie będzie, to się zapali czerwona, nie? A nawet nie ma informacyjnej. No a tutaj mówię, nawet jest, wiem, że jeszcze jest kontrolka od poziomu płynu od spryskiwacza, jak go jest mało.
3: Naprawdę jest tutaj całe mnóstwo miejsca z tyłu, można nogę na nogę zakładać, z przodu również, niesamowicie olbrzymi samochód, ale jest pan posiadaczem też drugiego Rolls-Royce'a. Jaki to jest model?
4: To jest taki sam model, tylko jest rok młodszy. Jest
3: to, no to niewielka różnica.
4: Niewielka różnica, ale się różni w środku. Znaczy tak, posiadaczem jest jeszcze w tej chwili jego mój syn. Z tym, że no tam żeśmy się dogadali, że ja go od niego tam odkupię może jeszcze w tym roku. Tamtym się różni tym, że po prostu był przeznaczony do wożenia no, ludzi, którzy chcieli sobie taką no, intymność i przestrzeń z tyłu zachować, więc tutaj ma taką oddzielaną szybę. Na tył ma też zrobioną...
3: Ale to w oryginale tak, przedzielone jest?
4: Tak, w oryginale. Na tył dodatkowy panel sterowania klimatyzacji i też radia. Bo załóżmy, ktoś sobie tutaj, kierowca sobie słuchał radia no jakiegoś tam innego.
3: Czyli już dwustrefowa klimatyzacja była w tamtych latach, bo można było przedzielić ją na tylną część nadwozia.
4: Tak, dokładnie tak. No i tutaj z tyłu sobie można było tak, no jadąc gdzieś tam bardziej intymnie, no jeżeli kierowca był wynajęty jako szofer tak zwany, prawda, więc tutaj siedział właściciel i miał takie swoje miejsce, no bardziej intymne. I tamten jest w białym kolorze, więc no jeżeli się z stanę jego szczęśliwym nabywcą, myślę, że tak, no to będę miał dwa takie same auta, rok różnicy, z tym, że będą troszeczkę w środku się różniły i tamtego modelu to było jeszcze mniej, z tym wyposażeniem takim właśnie z tym na tył dla tych pasażerów, więc auto też jak najbardziej takie unikatowe.
3: Czy ten Rolls-Royce to był takim odwiecznym pańskim marzeniem? Bo jest szereg innych klasyków takich zabytkowych na rynku, a jednak pan wybrał Rolls-Royce'a. Dlaczego?
4: Dlatego, że akurat to województwo tutaj lubelskie, nasze w tej chwili, prawda? Już nie wspomnę kiedyś o starym bielsko-podlaskim. No to nie ma takich samochodów. Dzwonią ludzie z Lublina i są czasami na mnie, że tak powiem, zdenerwowani. No dlaczego ja nie przyjadę do Lublina? No nie przyjadę, bo to jest za daleko dla mnie. Byłem za dwa razy, no dla takich no wyjątkowych już sytuacji tam, że tak powiem, no ale to jest ryzyko inne przejeżdżając 250 km, a jest inne przejeżdżając 30 km. Tu się nie ma co oszukiwać, więc...
3: Ewentualnie na lawetę i pojechać nie, pokazać,
4: nie,
3: tak?
4: Nie, na lawetę nie, bo tutaj dlatego to musiała być specjalna laweta, bo każdy wjazd na lawetę, jeżeli to jest pod kątem, osłabia skrzynię biegów, hamulce i inne rzeczy, bo musimy się wsunąć i musimy się zsunąć. Dodatkowo musimy uczepić coś, jakąś linkę, która tam nas trochę podciąga, prawda? To auto nie ma z przodu zaczepu do holowania. Nie było do tego nigdy przeznaczone.
3: Więc... Nigdy się nie psuły.
4: Nigdy się nie psuły. Więc żeby to auto wholować na lawetę, trzeba podczepić gdzieś tam z przodu pod jakiś tam wahacz czy podrze z jednej strony, a to może uszkodzić już coś tam. Więc ja na lawetę dziękuję. Nie, jeżeli by to było, mówię, no naprawdę jakieś zaproszenie, nawet charytatywne, to ja dojadę, nie ma problemu, ale o tak dla jakiegoś tam, że ktoś się chce po mieście przejechać tylko Rolls-Royce'em i tam, to nie.
3: A takie zaproszenie pan przyjął, bo auto nie te, ale ten drugi Rolls-Royce brał udział w nagraniach w filmie, tak?
4: Tak, wziął udział w filmie Mayday. To polska komedia, bardzo fajna, zresztą mówię, no, rejestrację zachował nasze bialskie LB27A, kolor biały, kierownica z prawej strony. Jest w tym aucie też podobnie jak w tym, bo takie to jednak tam, z tym, że tamto auto było jeszcze starsze, nie? I z tym, że tak jak tutaj zaznaczam, że kierownica była z prawej strony, nie? Bo tamto była wersja angielska. Więc mówię, w tym filmie jak najbardziej jest widoczny i można go sobie zobaczyć, gdzieś tam Kraków, nie Kraków, to auto tam sobie pozowało do zdjęć i numery nasze bialskie, czyli nasze bialskie klasyki były rozsławione w filmie.
3: Wspomniał pan, że ma pan trzy samochody, to co jest tym trzecim cukierkiem?
4: A to jest Jaguar, Jaguar XJ6.
3: O, to o tym Jaguarze może następnym razem sobie porozmawiamy, a teraz to chciałbym jednak, żeby pan odpalił ten samochód, żebym mógł tym dźwiękiem ponapawać naszych słuchaczy.
4: Ładnie. I jeszcze jedna rzecz, to zaprezentuję klakson, bo auto posiada dwa klaksony. Jeden pod nogą, drugi normalnie w kierownicy. I ten pod nogą to tak trochę dla mnie to tak brzmi jak tramwaj.
3: No właśnie, jeszcze tak zerknijmy na ten bagażnik. Tutaj dwie osoby wchodzą.
4: Tutaj mamy pełne koło zapasowe, które jest schowane tutaj pod spodem. Nie tam jakieś coś, także jeszcze całe koło, podnośnik. A to jest rzecz bardzo pożyteczna. Czy wie pan, co to jest?
3: Gdyby ktoś się zatrzasnął w bagażniku, żeby pociągnąć za linkę i otworzyć bagażnik?
4: A nie. Żeby pociągnąć, to jest tutaj co? Ten wlew paliwa się otwiera tam, że tak powiem, mechanicznie, ale ma też takie coś. Gdyby się coś przycięło, no to jednak otwarcie paliwa jest ważnym elementem użycia samochodu, a to jest tak zwany hebel. Czyli tak, tutaj jest akumulator. Tym załączamy akumulator. Proszę bardzo, zapaliła się kontrolka.
3: Już mamy prąd w samochodzie.
4: Tak, już mamy prąd w samochodzie.
3: To jest takie dodatkowe zabezpieczenie.
4: Rzecz, która w tej chwili jest montowana w samochodach sportowych ze względu na to, że auto, które gdzieś no, ulegnie jakiemuś wypadkowi, kolizji, to najważniejszym momentem jest odłączenie prądu, żeby się nie zapaliło. Więc
3: tak, tak jest.
4: W tych sportowych autach jest dokładnie hebel tutaj przy samym tym. W tym jest w tym miejscu, więc no, tak to wygląda.
3: No to teraz ten klakson proszę nam zaprezentować. Jeden z dwóch. I drugi. Cichszy. Gdzie będzie najlepiej słychać ten silnik? Z tyłu, prawda? Z przodu?
4: Wszystko
3: czyściutko.
4: Czyściutkie, suche. Niedawno wymieniane jakieś tam uszczelki. Kiedyś ktoś wymieniał, włożył jakąś tam korkową, papierową. No niestety... Zobaczymy, czy zapali po takim czasie.

0: pracuje pięknie i odpalił od razu.
1: Myślę, że nie najgorzej zapalił, jak po takim czasie stania.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK2 Biała Podlaska. Najlepsze radio.
2: W kolekcji pana Jacka znajdują się Rolls-Royce w wersjach Silver Variety 2, wyróżniające się eleganckim, ponadczasowym stylem i niezrównanym komfortem jazdy. To symbole luksusu i prestiżu, które zachowują swoją wartość i wyjątkowość na rynku klasycznych samochodów.
3: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Chcąc zadbać o zdrowe odżywianie swoich dzieci, zaczęli szukać sposobu na wprowadzenie do codziennej diety naturalnych i wartościowych tłuszczów. Z czasem wpadli na pomysł, aby kupić domową tłoczarkę do olejów, aby samodzielnie przygotowywać świeże, zimno tłoczone oleje. Wreszcie potrzeba Agaty i Łukasza Sobachowicz z Kościniewicz w powiecie bialskim przerodziła się w pasję.
4: Porozmawiajmy o waszej pasji. Pasji do olejarstwa. Skąd to się w ogóle wzięło? Frytki smażyliście, stwierdziliście, olej nie ten, trzeba coś innego spróbować, czy jak to było?
5: Agata Sobechowicz, nie do końca tak, ponieważ zainteresowanie zdrową żywnością od dłuższego czasu krążyło wokół nas i tak naprawdę tłoczenie oleju na zimno rozpoczęło się od przygotowania do rozszerzania diety naszej starszej córki i wtedy szukałam po prostu produktów o dobrej jakości, dobrym pochodzeniu, szczególnie zależało nam, żeby to był produkt polski, bez konserwantów i niepotrzebnych dodatków i wtedy zaczęliśmy się interesować tłoczeniem oleju. Mąż właśnie zakupił pierwszą maszynkę.
4: Ale dlaczego akurat olej, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego?
5: Bo to jest produkt dość deficytowy u nas na polskim rynku. Biorąc pod uwagę, żeby olej nie był zanieczyszczony, rafinowany i nie posiadał nawet chociażby metali ciężkich, których nie jesteśmy w stanie ocenić przy spożywaniu z produktów olejowych, na przykład z samego marketu. A my tłocząc sami olej wiemy, jaki jest skład i skąd pochodzą ziarna.
4: Czy to było na początek taka maszyna do domowego użytku, do tłoczenia oleju?
6: Tak, dokładnie. Zaczynaliśmy od pierwszych takich pras dosyć tanich, tak? Gdzieś tam w okolicach 1000 zł, które można postawić sobie w kuchni przydomowej. Ale z biegiem czasu, wiadomo, jak już znajomi zaczęli się trochę interesować tym, co na co dzień robimy, zaczęli też próbować nasze wyroby. To też zainteresowanie wzrosło wśród nich przez to i zaczęliśmy troszkę więcej tłoczyć. Więc te maszyny trzeba było zmieniać, tak? One też dosyć szybko się zużywały. Jakość pras mniejszych jest dużo gorsza, tak? Jeżeli tutaj już wchodzimy w trochę większej ilości tłoczenia.
4: A jeżeli chodzi o same oleje, to co, składniki najpierw szukaliście w internecie, z czego tu można wytłoczyć olej?
6: Tak, początkowo tutaj sprawdzaliśmy właściwości, tak, olei, które by były, że tak powiem, najlepsze do rozszerzania diety dla córki i stopniowo zwiększaliśmy asortyment. Mamy też trochę własnego pola, więc zaczęliśmy uprawy swoje własne, testowanie tego wszystkiego, no i tak powoli zaczęło to wszystko się rozwijać.
4: Ale cały czas mówicie, że to z uwagi na dietę córki, to dlaczego?
5: Wzięło się z tego, ponieważ w naszym codziennym odżywianiu ważne jest dostarczenie wartościowych tłuszczy i małe dziecko, przy którym rozszerzamy dietę, ważne jest dostarczenie chociażby kwasów omega-3, które są ważne, potrzebne nam do rozwoju mózgu. Mogę tutaj przykład dać na oleju lnianym, którym właśnie był pierwszym podstawowym naszym olejem. Zawiera on dużo związków kwasów omega-3 oraz wspomaga fajnie trawienie, więc u dzieci, jak wiadomo, często są jakieś problemy brzuszkowe, ale mimo tego, że to jest substancja oleista, a olej lniany ma takie właściwości wspomagające trawienie i...
4: Jest zdrowy.
5: Tak.
4: Czy to jest tak, że tłoczycie ze wszystkiego, z czego się da?
5: Nie, tłoczymy z takich ziaren, które wiemy, że mogą wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. Więc to nie są przypadkowe ziarna. Ziarna dobieramy pod względem właściwości. W zależności kto, jakie ma potrzeby i niedobory, to wtedy polecamy dany olej.
4: Ale z tego, co widziałem, tu lubicie eksperymentować i zauważyłem coś takiego jak olej czarnodynia.
6: Łukasz Sobechowicz, tak, zgadza się. Tutaj to jest nasz taki produkt, że tak powiem, autorski, który w połączeniu nasion czarnuszki, jak i dyni ma bardziej przystępny smak chociażby dla dzieci, tak? To jest głównie pod walory smakowe dla dzieci był stworzony, a właściwości ma naprawdę bardzo wysokie prozdrowotne, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o odrobaczanie chociażby dzieci, czy te wspomaganie odporności, jeżeli chodzi o czarnuszkę samą jako olej. Więc to jest taki miks dwóch olei, który dzięki swoim właściwościom, jak i walorom smakowym jest przyjemny do spożycia.
4: A kto jest u Was tym głównym recepturzystą czy kompozytorem tych smaków?
6: To myślę, że tutaj testowaliśmy wiele tych olei na dzieciach, tak? Więc to od nich się zaczęło w sumie i wszystko na nich sprawdzamy, te walory smakowe, tak?
4: Ale to zabrzmiało, bo to wygląda tak, że choć dziecko, masz spróbuj łyżeczkę. Słuchajcie, odnotowałem, że ma wysypkę. Dobra, to nie robimy dalej, to tak wygląda.
6: To w ten sposób tak nie wygląda, ale przez to, że to się zaczęło w sumie od dzieci, to tak, że tak powiem, chcemy, żeby też miały w tym udział, tak? Swój jakiś, w tym całym procesie tego tworzenia tych naszych autorskich produktów, tak?
4: To ile Wam zajęło czasu, żeby dojść już do takiej perfekcji, że ten olej wychodzi z maszyny taki, jaki powinien wyjść?
5: Ciężko jest tak dokładnie określić, ponieważ to naprawdę było dużo prób. Przy tłoczeniu właśnie takim oleju na zimno musimy zachować odpowiednią temperaturę, szybkość, z jaką ma obracać się ślimak, który wytłacza ten olej, więc to nie jesteśmy tak w stanie dokładnie określić, ale wbrew pozorom to nie zajmuje na przykład jednego, dwóch dni, żeby wytłoczyć sobie jeden olej, tylko chcąc zrobić dobry produkt, naprawdę trzeba poświęcić do tego czasu.
4: Czyli jaka ta temperatura musi być?
5: Maksymalnie do 38 stopni, ale my tłoczymy nawet w niższych, w zależności właśnie od ziarna. Jedne są bardziej miękkie, drugie są twardsze i trzeba na bieżąco ustawiać pracę ślimakową, aby wydobyć to właśnie, co jest najcenniejsze w ziarnach oleistych.
4: A bywa tak, że zamawiacie oliwki i wytłaczacie oliwę z oliwek?
5: Nie, z oliwek w ogóle nie tłoczymy.
4: Własne polskie produkty?
5: Dokładnie, na tym się skupiamy.
4: Produkty do tego, aby wytłoczyć własny olej, sami uprawiacie, czy kupujecie półprodukty?
5: Część produktów mamy kupionych, część ziaren jest naszych, chociażby rzepak, dynia, ostropest i złoty len. Czarnuszka nie pochodzi z Polski, bo już na podstawie doświadczenia wiemy, że ten olej tłoczony z czarnuszki polskiej nie ma aż tyle właściwości zdrowotnych i ma inne całkiem walory smakowe, więc tutaj jest to jedyny olej, który nie jest z naszych ziaren, ale jest przebadany pod względem metali ciężkich i pleśni.
4: Czyli jednak te produkty dobieracie takie, żeby były jak najbardziej zdrowe cały czas?
5: Tak, jak najbardziej. To właśnie chcemy, żeby było naszą charakterystyczną cechą, że jednak stawiamy na jakość, że produkty są dobre i nie boimy się właśnie dać dzieciom czy innym osobom, które potrzebują jakiegoś wsparcia.
4: A jeszcze wrócę do tych testów, bo zdarzało się, że wyszedł olej nie taki, jaki trzeba i trzeba było pozbyć się go?
6: No tak, dokładnie. To się wbrew pozorom dosyć często zdarza, bo wydaje się, że maszyna wytłoczy i nie trzeba jej nadzorować, kontrolować, tak? Ale czasami w niespodziewanym momencie ona potrafi, no jak to sprzęt, tak? Też zawieść i ta temperatura na przykład nam wzrośnie. Dlatego też no już mamy ten proces tak dosyć dobrze opanowany, żeby tą temperaturę okresowo chociażby sprawdzać. Tak samo każde nasiono potrzebuje innego docisku, chociażby tutaj ślimaka, tak? Który ten olej nam wytwarza. Więc też to, jeżeli źle ustawimy na początku, to po prostu może się zemścić, tak? W kolejnych tutaj etapach produkcji.
4: To żeby litr oleju wytworzyć, to ile trzeba na przykład, nie wiem, rzepaku zużyć?
6: To tutaj, że tak powiem, to na pewno...
4: Albo może inaczej, co jest najbardziej wydajne, jeżeli chodzi o później efekt końcowy, czyli z czego można najwięcej oleju uzyskać?
6: To tutaj na pewno w pierwszej kolejności to jest rzepak, tak? O którym wspomniałeś, bo tutaj wracając jeszcze do tego wcześniejszego pytania, może połączę to w jedno. Na ilość oleju wpływ ma chociażby to, jaką ma wilgotność nasienie, tak? W jakiej temperaturze pomieszczenia tłoczymy, jaką temperaturę ma chociażby same nasienie, które przynieśliśmy. Jeżeli ono będzie gdzieś tam w niskich temperaturach, blisko tam zera, tak? To na pewno wydajność będzie też dużo, dużo mniejsza. Gorzej to będzie współpracowało z prasą, tak? Ale tak średnio przyjmujemy, bo tutaj też musimy ten olej później odsedymentować, tak? On musi ten proces swój odstania przed rozlaniem do butelek przebyć. Więc średnio z 1 kg wychodzi około 300 ml chociażby oleju, tak? 300-350 w tych zależnościach, tak? My też nie staramy się tutaj, bo już testowaliśmy różne rzeczy. Da się rzeczywiście ilościowo dużo więcej wycisnąć, tak? Ale to trzeba po prostu na czymś stracić, tak? Trzeba stracić na jakości, a nam na tym nie zależy. My chcemy mieć jakość stałą, jakość chcemy mieć, no, że tak powiem, taką, którą byśmy sami chcieli spożywać, tak? Po prostu taką, jaką chcemy spożywać, więc już mamy to opanowane, w jaki sposób to tłoczyć po prostu na taką rzemieślniczą produkcję. Tak.
4: W momencie, kiedy ten olej już się wytłoczy, to on wymaga jeszcze dodatkowej filtracji?
6: Tutaj filtracją jedyna, jaka jest, to też nie można tak typowo nazwać, ale to jest sedymentacja, czyli proces odstania oleju, gdzie wszystkie elementy, które podczas tłoczenia staną się taką zawiesiną, one opadną podczas kilkugodzinnego procesu odstania na dno. Wtedy zlewamy to, co jest czyste, już do butelek. Chociaż nie każdy olej też w 100% da się tą metodą rozlać w taki sposób, żeby był czysty, chociażby czarnuszka. Mimo wszystko osad jakiś tam będzie, ona sedymentuje się dość długo, a przez to, że się długo sedymentuje, no to też my nie chcemy też dla klienta od razu oddawać tak tego złego produktu.
4: A ile tak naprawdę wam zajęło to dojście do perfekcji już, żeby ten olej wychodził taki, jaki jest? Bo początki wiadomo, zawsze są trudne, bo dopiero się uczymy, więc kiedy już doszliście do tego momentu, że ten olej już za każdym razem praktycznie wychodził?
5: Tak naprawdę całościowo patrząc na ten okres, od kiedy zaczęliśmy się interesować olejami, minęło 5 lat i tak właśnie jak wcześniej mąż wspominał, kupowaliśmy kolejne maszyny i teraz, gdy już mamy takie, na których jesteśmy w stanie lepiej kontrolować cały proces, chociażby temperatury, no to myślę, że tak 2 lata ponad, żeby tak robić to już profesjonalnie, tak jak należy z zachowaniu wartości zdrowotnych, to myślę, że taki okres na pewno minął.
4: To ile czasu pracowaliście na tych amatorskich maszynach, żeby w końcu stwierdzić, że trzeba w coś innego zainwestować?
6: To był czas dosyć długi, bo zaczęliśmy pierwsze maszyny kupować gdzieś tam w 2021 roku. Więc w sumie no te 3 lata, zanim to, że tak powiem, doszliśmy do wniosku, że tutaj już coraz więcej znajomych chciałoby skorzystać z naszych olei. No i wtedy zaczęliśmy właśnie zmieniać już tą naszą maszynownię, że tak powiem.
4: Czyli pierwsi klienci to znajomi, którzy w kolejce się w pewnym momencie zaczęli ustawiać i stwierdziliście, dobra, nie wyrabiamy, trzeba w większej ilości produkować i iść na rynek i w komercję wchodzić.
6: Tak, dokładnie, chociaż to nie jest też taka typowa komercja, bo my staramy się na ten moment, no i myślę, że to taki mamy plan, żeby to ten produkt stał się takim naszym lokalnym produktem, rzemieślniczym, tak, spotykanym tutaj u nas lokalnie chociażby.
4: Czyli jednak nie ilość, a jakość.
6: A jakość, dokładnie. Tutaj to nas interesuje i tego chcemy się trzymać. Nie chcemy tego w jakiś sposób zaburzać. Taki mamy plan na to. Uświadamiać teraz tylko bardziej ludzi, tak, pod tym kątem zdrowotnym tych
4: olej. Że taki olej jest zdrowy.
6: Dokładnie.
5: Chciałabym jedynie zachęcić do zapoznania się z tematem olei zimnotłoczonych, bo...
4: Czyli te zimnotłoczone są zdrowsze?
5: Tak, oczywiście, bo one mają wtedy zachowane właściwości zdrowotne, nasion, z których tłuczymy olej. No i sami się o tym przekonaliśmy, chociażby w walce z alergiami, czy jakimiś problemami skórnymi, czy wzmacnianiem odporności u dzieci.
4: Z czego tłoczycie?
5: Tłoczymy z rzepaku lnozłocistego, ostropestu, konopi, lnianki siewnej, dyni, wiesiołka i orzecha włoskiego.
4: Czyli sporo. I zamierzacie jeszcze rozszerzyć o coś?
5: Zobaczymy, jak z czasem to się wszystko potoczy. Na pewno byśmy coraz chcieli jakiś nowy produkt wprowadzać na rynek.
4: Czarnodynia jakoś tam wam wyszła, więc musieliście najpierw stworzyć trochę takie laboratorium, żeby poćwiczyć, czy to będzie dobre, czy nie. Dużo już takich testów zrobiliście i może można spodziewać się, że jeszcze jakieś oleje zmieszacie?
6: Myślę, że tak, bo zapotrzebowanie rynku w tym kierunku jest dosyć duże, tak? Pod kątem takich mieszanek prozdrowotnych. Na pewno to ułatwia, tak, trochę ludziom wybór, jak ma kupić 2, to tutaj taki miks jest taki na początek chociażby, no, ciekawszy na spróbowanie, tak, czy będzie odpowiadał. Więc myślimy, tak, cały czas o tym, żeby kombinować w tym zakresie, ale to jeszcze czas pokaże, tak. Zobaczymy, jak to z biegiem najbliższych miesięcy się będzie układało.
4: W Kościeniewiczach mieszkacie, produkujecie sobie ten olej w tych ilościach takich rzemieślniczych, natomiast to wygląda tak, że maszynę wystawiasz rano na podwórko albo wystawiacie i krzyczycie: świeży olej sprzedam, i cała wieś Kościeniewicze zbiega się i zaczynają kupować ten olej. Jak to jest?
5: No nie, aż tak to nie wygląda. Wiadomo, tak, możemy nad tym pomyśleć. Działam teraz na podstawie rolniczego handlu detalicznego, więc mamy spełnione wszystkie normy zgodnie z sanepidem, więc ta działalność jest jak najbardziej udokumentowana, a olej tłuczymy po prostu na zamówienie, gdy zbieramy...
4: Czyli potrzebne są pozwolenia?
5: Tak, oczywiście. To jest wszystko wymagane, zgodnie z przepisami wszystko prowadzimy.
4: Myślałem, że to tak po cichu, jak partyzant.
6: Nie powinno się robić, tak? Chociażby.
4: Nie, no wiemy, co wolno, a czego nie. A jeżeli chodzi o samą nazwę, bo nazwę wymyśliliście swojej tłoczarni, kto wymyślił logo, kto wymyślił samą nazwę?
6: Nazwę, wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, wymyśliłem ja, a logiem tutaj takim typowo wizualnym aspektem to żona bardziej się zajęła.
4: Czy poszliście w taką prostotę, która jest niebywale teraz popularna?
5: Tak, dokładnie. Ja chciałam właśnie stworzyć takie logo, trochę też coś z przykazem i nasze logo jest, po prostu zawiera dłoń i kropelkę oleju, więc cały ten proces przechodzi przez nasze ręce i dzięki temu wiemy, co tworzymy i z czego są nasze oleje zrobione.
4: Czyli nie macie hurtowni, na razie w małych ilościach, chyba że coś się zmieni i pójdziecie w dużą tłocznię, aczkolwiek chyba nie o to wam chodzi.
5: No nie, nie o to nam chodzi, więc raczej tłoczenie olejów na bieżąco, żeby były świeże i jak najbardziej naturalne.
4: Czy wasz produkt już dostał jakąś nagrodę?
6: Tak, pojawiamy się regularnie na okolicznych jarmarkach chociażby. Tutaj takie lokalne nagrody głównie, chociaż też bywaliśmy w większych miastach typu Siedlce, Lublin. Na ten moment takie z tych jarmarków głównie, tak, nagrody takie jako wystawcy.
4: Rozumiem, że ten rynek musieliście zweryfikować, żeby wejść w branżę taką olejową i sprawdzić, jak wygląda działalność konkurencji pod tym względem, zwłaszcza tutaj w powiecie bialskim. Macie dużą konkurencję, czy jednak jesteście tymi niszowymi producentami?
5: Z tego, co wiemy, to raczej na pewno jesteśmy niszowymi, bo my stawiamy właśnie na jakość i to, żeby olej zachował właściwości zdrowotne, więc to tłuczenie w niskiej temperaturze i zachowanie całego szlaku procesu produkcji u nas jest zachowane i z tego, co wiemy, pozostali producenci nie zachowują chociażby tego, żeby mieć olej w ciemnych butelkach, które chronią nas przed utratą właściwości zdrowotnych i dodatkowym utlenianiem oleju.
4: Tu jest chyba bardzo fajnie, bo raczej receptury nie można pomylić. Wsypuje ziarno i ma olej wyjść.
6: Tak by się wydawało, że tak jest. Tylko, że no, ten proces jest dosyć długi, tak? Bo tutaj ziarno samo też powinno być odpowiedniej wilgotności, chociażby czystości, więc ten proces zaczyna się dużo wcześniej niż same wsypanie ziarna. No i to po kolei, więc wydawałoby się, że ta maszyna wszystko zrobi, ale jednak, jak już mówiłem wcześniej, też są aspekty techniczne, które możemy nie zawsze przewidzieć. Więc...
4: To kto stoi z tą butelką i nalewa do tej butelki, a kto korkuje?
5: Różnie, na zmianę. Ja naklejam etykiety. Albo dzieci. Staramy się wszyscy razem współpracować i łączyć naszą pasję, więc jesteśmy zaangażowani tak samo.
4: Czy to taki olej rodzinny?
5: Dokładnie, tak.
4: Ale tak naprawdę to Kościeniewicze was znają już z tego, że olejem się zajmujecie i wszyscy sąsiedzi jednak przychodzą do was. Sklepy omijają z daleka.
5: Tak, zdecydowanie Kościeniewicze robią się coraz bardziej popularniejsze ze względu na nasz olej, chociaż jest to niewielka miejscowość, ale tak, sąsiedzi przychodzą dosyć często. Czy mamy dany olej? No ale niestety nie zawsze on jest, bo tłoczymy na bieżąco, więc to nie jest tak, że każdy olej zawsze dostanie się od ręki.
4: No bo niektóry jest sezonowy.
5: W sumie nie do końca, jeżeli dobrze się przechowuje ziarna, to jesteśmy w stanie go tłoczyć cały czas na bieżąco.
4: Sołtys Kościeniewicz powinien wam odpalać działkę za promocję miejscowości.
5: No to musimy poruszyć ten temat.
4: Tutaj apel do sołtysa.
6: Tak. Nie, tutaj akurat lokalna społeczność, w tym sołtys, wspiera tak nas jednak mimo wszystko. Pojawiamy się na tych lokalnych też dożynkach, chociażby gminy Piszczac, więc tutaj każdy stara się jak może nas wspierać w tej naszej działalności.
4: Myślę, że burmistrz Piszczaca, pan Kamil Korzuchowski, nas usłyszał, że tutaj tacy ludzie są i olej robią i mocno promują przez to waszą gminę. Dzięki za rozmowę, a rozmawiałem z pasjonatami tłoczenia olejów, tak? Różnych, przeróżnych.
5: Tak.
4: Na zimno.
5: Na zimno, świeżych, naturalnych.
4: Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękujemy.
6: Dziękujemy.
2: Rozmawiał Arek Michlewicz. Łomazy, studzianka i chuszcza to prawdziwe zagłębie sękacza, który stał się kulinarną ikoną południowego Podlasia. Jak powstaje ciasto?
4: Zajmuje się pani sękaczami. Proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? To jest coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie?
7: Agnieszka Senielewicz, mieszkam w Studziance od urodzenia i tutaj jest moje centrum życiowe. Odkąd pamiętam, to w moim domu rodzinnym wypiekało się to ciasto. Początki zaczęła moja babcia, która podejrzała przepis w chuszczy u swojej kuzynki. Wprowadziła to w nasz dom rodzinny, potem mama wypiekała te ciasta, no teraz ja mamie pomagam głównie. Mama jest bardziej dyspozycyjna, więc mama więcej tego opiecze i ja jestem, że tak powiem, dorywczo. Wypiekamy te ciasta, odkąd pamiętam, odkąd moja pamięć sięga, to u nas zawsze wypiekało się to ciasto.
4: Podobno sękacz nie jest każdy taki sam, bo trzeba potrafić to ciasto zrobić. Podobno.
7: Każdy sękacz będzie inny. Nie postawimy dwóch sękaczy, nie będą takie same. Też zależy od tego, jak wyrobimy ciasto. U mojej mamy uczyło się panie, które mieszkają w Studziance i wypiekają sękacze. Postawić nasz sękacz sąsiadek, każdy będzie inny.
4: Nawet w smaku?
7: Nawet w smaku, w wyglądzie. One będą zbliżone, tak? Ale to każdy pieczony na ogniu, tak drzewo liściaste, ale każdy będzie inaczej smakował.
4: Podobno samo przygotowanie ciasta nie jest skomplikowane.
7: Nie, długotrwałe, można powiedzieć. 40 jaj trzeba wybić na to ciasto, rozdzielić żółtko od białka, utrzeć masło, ucieramy ręką masło, dodając mąkę, cukier, żółtka. Białko jest ubijane mechanicznie mikserem.
4: Czyli tutaj musi być masło, a jeżeli ktoś użyje margaryny?
7: Wiem, że używają masła roślinnego. My tylko i wyłącznie. Najlepsze masło 82%, 83%. Innych składników nie używamy. Jajka wskazane wiejskie.
4: Podobno właśnie jak ktoś margarynę użyje, to ten sękacz nie będzie taki w smaku, jak powinien być. Będzie trochę suchy, a tak naprawdę dobry sękacz powinien być wilgotny.
7: To też zależy od procesu wypiekania. Czasami ogień się mocniej pali, będzie mocniej sękacz wypieczony, tak? Więcej, mniej tego ognia, będzie bardziej miękki, bardziej wilgotny. To też wszystko trzeba wyczuć i wiedzieć, jak to zrobić.
4: To taki sękacz jeden, jak długo się robi?
7: 2 godziny.
4: 2 godziny i to musi być na ogniu, czy można grzałki użyć?
7: Nie, najlepszy sękacz tradycyjny, tylko i wyłącznie na ogniu. Drzewo liściaste. U mnie w domu każdy ma swoje zadanie, tak? Mama wybija jajka, tata ubija białko, ja rozkręcam masło z cukrem, z mąką, tak? Jeżeli jesteśmy wszyscy w domu, bo jeżeli nie, to ten proces wykonuje mama z tatem, bądź ja z tatą, tak? Także.
4: I to tak przy kominku można upiec?
7: No, przy kominku, przy ogniu się piecze, tak? Stoi się przy ogniu, podrzuca się drewno, polewa się wałek dębowy, drewniany, no i się czeka z utęsknieniem na koniec, na efekt końcowy.
4: A to 40 jaj i ile mąki?
7: Kilogram. Kilogram cukru, kilogram masła, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, dużo cytryny, 2 cytryny i olejki. To wedle upodobania. My preferujemy cytrynę, rum i śmietankę.
4: Już tak sobie w głowie kalkuluję, to nie jest tanie ciasto.
7: Nie jest tanie ciasto, aczkolwiek klienci nie strajkują.
4: Czy do tego ciasta używa się takich jajek wiejskich od kury bezpośrednio, czy takich, czy mogą też takie swermy być stosowane?
7: Mogą być swermy stosowane, ale najlepsze sękacze z tymi wiejskimi jajkami. Tak samo i z tym najlepszym masłem. Wiejskie jajka to taki pół sukcesu.

0: Zależy to od procesu wypieczenia.
1: I teraz muszę zapytać, czyli koszt takiego sękacza, takiego z 40
0: jest? 90 do 200 zł.
1: Same składniki?
0: Nie, z pracą. Na gotowo sękacz zapakowany, tak?
1: Czy bierze pani udział w konkursach?
0: Tak. Wystawiałyśmy się z mamą na festiwalu sękaczy. Zdobywałyśmy pierwsze miejsce, drugie miejsce i wyróżnienie.
1: Czy organizujecie również warsztaty, takie z pieczenia sękaczy, czy jednak chcecie tę tajemnicę dobrego sękacza zachować dla siebie?
0: Nie organizujemy warsztatów, ale jeżeli ktoś się do nas zwróci o taką pomoc w przyuczeniu, to chętnie jesteśmy otwarci. Tak z ciekawostki, świętej pamięci już muzyk, Witek, muzyk ulicy, też uczył się mojej mamy wypiekania sękacza, jeszcze nie był tak sławny. W tym momencie przyjechał z kolegą, z pół dnia spędzili u nas na wypiekaniu sękacza, pojechali do Warszawy i w Warszawie wypiekali.
1: Z tego co wiem, to są organizowane festiwale sękacza. Chyba Starostwo Powiatu Bielskiego organizuje coś takiego. Też bierzecie udział?
0: Tak, to właśnie o tych festiwalach sękacza, nie? To o tym wcześniej mówiłam.
1: Czy też te wasze sękacze trafiają gdzieś tam daleko w Polsce? Czy tylko tutaj regionalnie rozprowadzacie ten towar?
0: Nie, mamy też klientów, tak jak wspominałam, we Włodawie, do Białegostoku jeżdżą, do Warszawy. Ludzie jak przyjeżdżają, chcą gdzieś dalej pojechać, tak przyjeżdżają na wakacje na Podlasie, zamawiają, żeby wywieźć sękacz gdzieś w Polskę czy Szczecin, gdzie mieszkają, tak? Za granicę też zamawiają na sękacze, bo jadą, bo dzieci wracają za granicę na święta, więc chcą sprezentować sękacz, zabierają do siebie, tak?
1: Wcześniej wymieniła pani nazwę miejscowości Chuszcza. Ja pamiętam, że kiedyś gdzieś tam zamówiłem kogoś takowy sękacz i faktycznie ją zrobił furorę, bo wśród znajomych rozkroiłem go i poczęstowałem i nie mogli wyjść z podziwu.
0: Chuszcza to tak jak u nas, tak się potocznie mówili, w co drugim domu wypieka się sękacz, nie? Takie zagłębie sękaczowe u nas i była Chuszcza, potem gdzieś tam moja mama jako jedna w Studziance robiła i tutaj w okolicy. Teraz już więcej tych jest pań, bo i w Umaza wypiekają, i w Studziance. Jeszcze 3 osoby poza nami też wypieka sękacze.
1: Jak to jest w ogóle z wypiekaniem tego sękacza? To ciasto trzeba jakoś tak z umiejętnością rozprowadzać, bo nie można po prostu wylać sobie tego ciasta i...
0: No nie, trzeba obserwować sękacz, jak się zapieka i trzeba polewać tak, żeby te rogi wyrastały, tak? Żeby się rogi tworzyły, więc to trzeba specjalną chochlą specjalnie polewać, tak?
1: Czy jako specjalistki potraficie rozróżnić, który sękacz jest dobry?
0: Wie pan co, to jest rękodzieło. Każda osoba, która piecze sękacz, boże, wkłada w to serce i swoje umiejętności, wiedzę i tak dalej. Nie chciałabym powiedzieć, czy są złe, czy dobre sękacze, tak? Na pewno jestem z daleka od tego, żeby mechanicznie pieczone sękacze, tak? To ich nie możemy nazwać, to są tradycyjne sękacze. Bo te na ogniu, na prawdziwych jajkach, maśle, on każdy jest dobry, tak? Czy jest bardziej wysuszony, czy mniej? No ktoś to włożył dużo pracy i cierpliwości, więc każdy sękacz ma swój urok. Dla jednego będzie ten bardziej wilgotny smakował, dla drugiego bardziej wysuszony, tak? Jeden chce mieć rogi zapieczone, drugi chce mieć rogi miękkie.
1: Czyli już kwestia tego rozrobienia ciasta, bo powiedziała pani, że te 40 jaj trzeba oddzielić od białek, ale te białka też się wykorzystuje, to kiedy to wszystko się później miesza, te białka muszą być ubite i dopiero dodane?
0: Po rozmieszaniu masła z żółtkami, z mąką i z cukrem, w tym czasie, tak jak w naszym przypadku, tato bije już białko, tak? Ja rozmieszuję inne składniki, tato bije białko. Jak już wymieszam wszystkie składniki, dolewamy ubite białko i już potem delikatnie wszystko razem łączymy. I powstaje gotowa masa. Dodajemy na koniec cytrynę, olejki zapachowe i przechodzimy do procesu wypiekania sękacza.
1: Najczęściej kiedy ludzie zamawiają sękacze? Na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc?
0: Teraz już na okrągło. Kiedyś, tak jak pamiętam, to były takie sezony. Boże Narodzenie, Wielkanoc, maj, czerwiec wesela, wrzesień tak samo wesela, a w tym momencie na okrągło zamawiają. Oczywiście najwięcej na święta, tak? Ale sękacze na okrągło są zamawiane.
1: Zdarzyło się, że hurtem ktoś zamówił?
0: Tak, był taki przypadek, to wiele lat temu, że pani z telekomunikacji, jeszcze 80 bądź 90 sztuk, przyjechali po autobusem i powiezie to do Wrocławia na jakiś kongres w prezencie dla gości zaproszonych.
1: Przy takim hurcie to na kilka takich ognisk, palenisk pieczecie, czy jednak wszystkie po kolei, 2 godziny na każdy?
0: Jeden po drugim, nie mamy 2 palenisk, mamy 1 palenisko. Powiem tak, dziennie to tak 5 sękaczy da się zrobić w 3-osobowej obsadzie, tak? To jest bardzo, no już wtedy pracochłonne, tak? Ale tak staramy 3-4 dziennie, jeżeli jest taki nawał pracy, nie więcej.
1: Na co dzień widzę, że pracuje pani w gminie, więc rozumiem, że po

0: godzinach pani takie rzeczy robi.
1: Tak, po godzinach, w weekendy, urlop też bardzo często przeznaczam na pomoc mamie przy sękaczach, tak?
0: I nie chodzi pani na rzęsach ze zmęczenia?
1: Czasami się zdarza, ale biznes to biznes.
0: Mama w domu siedzi pewnie na emeryturze, ma trochę więcej czasu na to.
1: Ma więcej czasu, rodzice są bardziej dyspozycyjni, więc oni więcej mają zajęcia na emeryturze, tak? Zawsze można sobie też dorobić. Chyba by rodzice nie umieli żyć bez sękaczy. Czasami marudzą, że jest bardzo ciężko, tak, że już koniec, już ostatnie święta, ale jakoś to później mija, tak? Są swoi klienci, których też szkoda. Trafiają też takie osoby, którzy na przykład pochodzą z Łomas, tak? I gdzieś te młodzieńcze lata moich rodziców, czy te takie do pięćdziesiątki, że tak powiem, wspomnienia też powracają, tak? Wczoraj mieliśmy też taki, państwo przyjechali po cztery sękacze. Okazało się, że pan spędził lata dzieciństwa w Studziance, tak? W sąsiedzku u swojego wuja, gdzie mój tato, no faktycznie był taki chłopak, tak? Biegał tam kiedyś, jeszcze opowiadał jakieś różne historie, gdzieś jakieś bydło nasze tam przeganiał na paświskach, więc to takie dla rodziców było przyjemne, tak? Tacy ludzie trafiają też do nas.
0: A ponieważ Łomazy tak bardzo słyną z tego sękacza i tu Studzianka, tak, te tereny, to bywają chwile, kiedy przyjeżdża ktoś do Łomaz, chodzi po rynku i dopytuje, kto tutaj sękacze piecze?
1: Raczej to idzie wszystko pantoflowo, pocztą już wiedzą. Kto, gdzie, tak? Piecze, jakie sękacze, u kogo zamówić.
0: Ale w sumie kogo nie zapyta człowiek, to zapewne wskaże taką osobę, która wypieka sękacze.
1: Wskażą, wiadomo, sąsiad, sąsiada, nie? Ale wskażą osoby, tak, wiedzą, kto wypieka.
0: Tutaj chyba dużo cierpliwości trzeba.
1: Bo to jest taka monotonna praca, tak? Stoi się przy tym ogniu, bądź siedzi i czeka, ma się ciasto zapiecze, tak? Musimy wiedzieć, utrzymać ten ogień, żeby była mniej więcej stała temperatura, tak? Później proces zapiekania już końcowy, to jest takie, no duża precyzja jest potrzebna, tak? Żeby on był równomiernie zapieczony, żeby nie był, my czasami mówimy, jest artystycznie zapieczony, nie? Rękodzieło, tak?
0: No właśnie, bo to ciasto trzeba jakoś zakończyć.
1: Wtedy już w odpowiednim momencie tak jakby tonujemy ten ogień, staramy się, żeby był żar i na nim zapiekamy sękacz. Wtedy on jest równomiernie zapieczony, jest ładny, różowiutki, taki złoty.
0: A w środku mięciutki?
1: A w środku mięciutki.
0: Spotkałem się też z taką nazwą bankuchen, ale to podobno nieprawidłowa nazwa.
1: Też się używa. Bankuchen, tak, sękacz, sęki, różnie.
0: Bo podobno bankuchen nie miał takich sęków, a sękacz to jednak jest taki polski, z tradycją i ma największe rogi albo, no, sęki.
1: Pewnie tak.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Rozmawiał Arek Michlewicz. SK2. Magazyn lokalny.
3: Zaprasza Agata Bogucka. Już ponad 250 seniorów z Białej Podlaskiej korzysta ze specjalnych opasek monitorujących ich stan zdrowia. To jedno z wielu działań prowadzonych przez miasto w ramach poprawy jakości życia, bezpieczeństwa oraz aktywności osób starszych. Na jakie udogodnienia mogą jeszcze liczyć seniorzy? O tym rozmawia Arek Michlewicz.
4: Polityka senioralna, w jaki sposób miasto działa, aby wspierać seniorów w naszym mieście? No i jakie rozwiązania być może już wprowadzono, coś nowego, a może coś pojawi się na horyzoncie?
5: Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska. Zwykłem mawiać troszkę przewrotnie, ale zupełnie szczerze, że dbamy o seniorów, robiąc to także we własnym interesie. Wszyscy będziemy seniorami i nasza dzisiejsza praca nad stworzeniem warunków do właściwego rozwoju, warunków do właściwej dbałości o swoje zdrowie, ale także o jakość spędzania wolnego czasu, jest tą sztafetą pokoleniową, w której wszyscy uczestniczymy i podkreślmy, a mówię to z perspektywy samorządu Białej Podlaskiej z dumą, że seniorzy to jest jeden z naszych miejskich magazynów energii. To może brzmieć żartobliwie, ale rzeczywiście nasi aktywni, kreatywni, energiczni seniorzy są po prostu inspiracją.
0: Chce pan powiedzieć, że czasami w tych seniorach jest więcej energii niż w młodzieży?
5: Myślę, że to jest bardzo uprawniony wniosek, ale tą energią seniorzy się przede wszystkim dzielą. Są inspiracją i motywują także młodsze pokolenia. Mówiąc o współpracy z seniorami, działaniach do nich skierowanych, warto zwrócić uwagę na bardzo bogatą instytucjonalną strukturę zaangażowania seniorów w życie społeczne naszego miasta. Zacznijmy od Bialskiej Rady Seniora. Stanowi reprezentację seniorów i organizacji, które na rzecz seniorów Białej Podlaskiej działają. Rada Seniora jest naszym konsultantem, doradcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć, które właśnie do seniorów adresujemy i z satysfakcją i wdzięcznością chcę to przyznać, że bardzo dobrze nam się z seniorami współpracuje.
4: Czyli to jest ta grupa pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy ulepszyć, jeżeli chodzi o seniorów, to zwracacie się najpierw do nich i oni z rękawa, że tak powiem, wyrzucają te pomysły.
5: Zdecydowanie. Tu działa ta prosta prawidłowość, że to środowisko seniorów przecież najlepiej zna własne potrzeby i oczekiwania, także bolączki i zagrożenia, którym stawianie czoła powinno się odbywać z wsparciem sił naszego miejskiego samorządu. Rada jako ten pierwszy instytucjonalny organ ma zapobiegać i przełamywać zjawisko marginalizacji seniorów, czy zagrożenie tym zjawiskiem, inspirować tą naszą integrację międzypokoleniową, no i wspierać aktywność osób starszych w różnym wieku, także przecież w obszarze promocji zdrowia, edukacji seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku na przykład, kultury oraz wypoczynku. Nasi seniorzy poprzez swoją aktywność wspaniale przełamują różnego rodzaju tabu i stereotypy.
4: Czy wy jako miasto monitorujecie sytuację osób starszych w mieście, czy to zleciliście już tej Bialskiej Radzie Seniorów?
5: O, mamy szereg instytucji, które w ramach swoich kompetencji realizują takie zadania. Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego kilka działów zajmuje się monitoringiem tych części naszej społeczności, które mają szczególne potrzeby. Wśród nich są także i seniorzy, ale oczywiście w ramach aktywności codziennej seniorów tych kilka instytucji, od Rady Seniora począwszy, takie właśnie zadania spełnia. Chciałbym też powiedzieć, że to liczenie się ze zdaniem seniorów oraz traktowanie środowisk seniorskich jako bardzo ważnego partnera ma też i ten swój wymiar, na przykład, że Bialska Rada Seniorów otrzymała z zasobów naszego samorządu bardzo fajne biuro w nowoczesnej kamienicy w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krótkiej 1. W zasadzie widzimy się przez okno na co dzień. To właśnie tam odbywają się spotkania naszego seniorskiego środowiska i tam między innymi rodzą się te fantastyczne pomysły, jak na przykład obchody Dnia Seniora i wiele wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, dla których jako miejski samorząd jesteśmy partnerem. Wśród nich także na przykład potańcówki. Dla przykładu, że naszych potańcówkach, których realizujemy średnio 4 w roku, w każdej z nich bierze udział niemal 500 osób i wszyscy wspaniale się bawią.
4: Niektóre miasta mają wprowadzone na przykład coś takiego jak voucher do wykorzystania. Taksówka przyjeżdża po nich i zawozi ich do lekarza. Mówię o tych seniorach, którzy mają problemy z poruszaniem i niektóre miasta mają taką politykę wprowadzoną. Dlatego chciałem zapytać o taką formę wsparcia. Ja nie mówię tutaj o taksówkach, tak jak to w innych miastach czasami bywa, tylko po prostu o na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy w mieście.
5: Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie komunikacyjnym, to przede wszystkim nasz transport miejski. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To są autobusy tak zwane niskopodłogowe. Seniorzy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z odpłatności za przejazdy naszą komunikacją miejską, ale szczególną ofertę przygotowaliśmy w ostatnich latach dla osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko seniorów, choć przyznajmy, w dojrzalszym wieku częściej takimi ograniczeniami mieszkańcy miasta bywają dotknięci. W ten sposób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego miasta. Takim zorganizowanym systemem działania na rzecz zdrowia bialskich seniorów jest program, który od kilku lat realizujemy. Program pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów. Realizujemy go siłami naszego MOPS-u i jest adresowany do seniorów w wieku od 65 roku życia. Właśnie tych, którzy mają określone problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na własny stan zdrowia, a prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkają nawet ze swoimi bliskimi, którzy nie są w stanie im wystarczającego wsparcia zapewnić. I właśnie założeniem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorowi w miejscu jego zamieszkania poprzez dostępność do tak zwanej teleopieki, czyli opieki na odległość. Zaznaczę, że ten program realizujemy dzięki wsparciu, które otrzymujemy od polskiego rządu. I podstawowym narzędziem w tym programie są opaski bezpieczeństwa, które seniorzy otrzymują, zakładają je na nadgarstek. Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki właśnie SOS, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centrum teleopieki w przypadku, gdy senior wymaga takiej nagłej pomocy wskutek na przykład gwałtownego pogorszenia się samopoczucia czy zachorowania użytkownika opaski.
4: To z tego mogą korzystać osoby samotne, czy każda starsza osoba, która zgłosi taką potrzebę?
5: Osoby, jak przed chwilą wspomniałem, które mieszkają samodzielnie lub nawet z bliskimi, którzy to bliscy nie są w stanie właściwej opieki im zapewnić. Co roku kontynuujemy realizację tego programu. Kilkaset osób otrzymało taką pomoc. Podkreślmy, że ta opieka, teleopieka funkcjonuje 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. Te opaski same w sobie mają te funkcje stałego monitoringu podstawowych funkcji życiowych, dokonują pomiaru temperatury, ciśnienia, saturacji, pulsu oraz lokalizują ich użytkownika i co najważniejsze, to wsparcie jest bezpłatne. Seniorzy nieodpłatnie korzystają z takiej teleopieki.
4: W sumie takie rozwiązania, które są wprowadzane, to one są trochę, wydaje mi się, wprowadzane też z myślą o sobie, bo nas też czeka ten wiek senioralny, a nie wiem, czy pan prezydent wie, osoby 45+, według WHO, to już jest wiek przedstarczy.
5: Co pan redaktor powie? Zapadła cisza i czoła nieskrywające przepełnienia jaźni głęboką refleksją. Nikt z nas młodszy już nie będzie. Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, że tak, to jest dobra inwestycja także w naszą przyszłość, gdy sami, będąc w szczycie swoich sił i możliwości życiowych, młodszym pokoleniom dajemy przykład, że o seniorów dbać należy. Być może ktoś kiedyś zadba także i o nas.
4: Ja tak trochę myślę, że w momencie, kiedy my dojdziemy do tego wieku senioralnego, to już technologia, ponieważ bardzo mocno postępuje, to będziemy takimi trochę hybrydami. Elektryczne ramię, trochę noga wspomagana.
5: No to dopiero wykażemy się na boiskach albo już zostaniemy wówczas galaktyczną rowerową stolicą. Ale odkładając przynajmniej na chwilkę żarty na bok, chciałbym podkreślić, że obok tych działań, które wspomnieliśmy, realizujemy też szereg innych. Bo na przykład dużym zainteresowaniem, popularnością cieszy się rokrocznie organizowany przez nas w Urzędzie Miasta Dzień Zdrowia Seniora, w ramach którego rokrocznie około 100 seniorów korzysta w godzinach pracy urzędu z szeregu porad, badań, konsultacji, oczywiście bezpłatnych, i to wszystko dzięki pomocy specjalistów, których do takiej współpracy zapraszamy. To też ważne, że po prostu w jednym miejscu senior może wykonać wiele badań, które są potrzebne, nie będąc zmuszonym do biegania po przychodniach czy innych zakładach, jak na przykład zmierzy sobie poziom cukru czy cholesterolu, albo wykona szybkie EKG, zmierzy ciśnienie, skonsultuje się z psychologiem czy z dietetykiem. Można powiedzieć, że już od tych kilku lat wręcz stał się tradycją ten nasz Dzień Zdrowia Seniora i pewnie, że widząc to zapotrzebowanie, będziemy te działania kontynuować. Wspomnieliśmy o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale przecież też z dumą zawsze podkreślamy, że w Białej Podlaskiej mamy 5 klubów seniora. To jest łącznie ponad 250 osób zaangażowanych w niemal codzienne aktywności i integracje. To są miejsca, którym zapewniamy dobre, wyposażone w odpowiednie narzędzia lokum. Seniorzy wspaniale rozwijają swoje bardzo różne talenty, integrują się międzypokoleniowo, bo na przykład przygotowują przedstawienia okolicznościowe, z którymi trafiają do bialskich szkół i przedszkoli, ale odbywają też zajęcia sportowe. W ten sposób też w zasadzie żaden bialski senior, jeżeli tylko wyrazi wolę zaangażowania w tego rodzaju przedsięwzięcia, nie będzie skazany na samotność.
4: Tutaj trochę mi na myśl przychodzą też ci bardzo aktywni seniorzy, którzy potrafią w momencie, kiedy jest kręcona rowerowa stolica Polski, wykręcić ponad 1000 kilometrów.
5: No i są tym fenomenalnym przykładem tej energii, o której wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, i to energii, którą konsumują nie tylko sami dla siebie, ale zarażają nią innych, dzielą się z naszym lokalnym środowiskiem. Tu nie sposób nie wspomnieć na przykład fantastycznej Uli Awerczuk, która była mistrzynią Polski 2 lata temu. Przejechała najwięcej kilometrów spośród wszystkich kobiet kręcących w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez miesiąc przejechała 7500 kilometrów. Ula jest szczęśliwą emerytką.
4: Czyżby jadła i spała na rowerze?
5: Jeszcze nie. Ale to prawda, że spędzała na rowerze przez miesiąc każdego dnia około kilkunastu godzin. Każdy z nas jako senior chciałby się tak wspaniale i zjawiskowo prezentować jak nasza mistrzyni Ula. Potem bardzo ciekawy przykład, w zasadzie opowiadam go jako anegdotę. Odbyliśmy rajd do Kocka i z powrotem. To był nasz rajd przyjaźni. W Kocku zjechaliśmy się z przyjaciółmi z Puław, którzy zawsze w rywalizacji deptali nam po piętach. I tego dnia wyszło nam około 180 kilometrów, gdy wjeżdżaliśmy do Białej Podlaski, więc uznaliśmy, że już grzechem by było, by nie dokręcić tych 20 do 200 kilometrów. Piękny, bardzo satysfakcjonujący wynik. No i zostaliśmy już w takiej wąskiej grupie na koniec, gdy się rozjeżdżaliśmy. Ja z moją żoną i Ulą Awerczuk, Halinką Kiryłą, też fantastyczną dziewczyną. I powiedziałem, że muszą dziewczyny zrobić mi tę przyjemność i po takim wysiłku pozwolić zaprosić się na suplementację. Pojechaliśmy na kebab. Zebrałem zamówienia od dziewczyn, wszedłem, zamówiłem. Na ten kebab trzeba troszkę poczekać. Wyszedłem, nie ma przy stoliku Uli. Pytam dziewczyny, gdzie jest Ula? Ula poszła jeszcze pokręcić, bo te 15 minut oczekiwania na kebab to jeszcze przecież ładnych kilka kilometrów, więc nie będzie siedziała bezczynnie. To jest najlepszy przykład tego, jak zjawiskowo silni, aktywni i głodni życia są bialscy seniorzy.
4: Podziwiam, bo nie wiem, jak pewna część ciała wytrzymuje po tylu tysiącach kilometrów.
5: Bardzo daleko mi do osiągnięć Uli, ale wyróżniam się też na pewno ponad przeciętność w tej rowerowej pasji, więc z własnego doświadczenia powiem, że do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić, także nasza mało szlachetna część ciała.
4: Wiem, że Bialska Rada Seniorów jest też doceniana przez inne urzędy.
5: Tak, to raptem w ubiegłym roku wszyscy gratulowaliśmy naszej Bialskiej Radzie Seniorów, bo otrzymali dyplom uznania od wojewody lubelskiego pana Krzysztofa Komorskiego właśnie za społeczne zaangażowanie i ich działalność na rzecz środowiska osób starszych, a pan pułkownik Artur Artecki, który pełni funkcję przewodniczącego naszej rady, oraz radna miasta pani Katarzyna Pietraszkiewicz zostali powołani przez pana wojewodę do zespołu ekspertów do spraw polityki senioralnej właśnie w Lublinie przy urzędzie pana wojewody. Wiele rozwiązań, które realizujemy na rzecz poprawy jakości życia seniorów, właśnie w tej radzie jest wykuwanych.
4: I teraz powoli zmierzamy do brzegu. Jakbyśmy tak podsumowali te wszystkie działania, jeżeli chodzi o seniorów, no to jest ich sporo i pewnie klarują się kolejne. Natomiast to, co warto podkreślić, no niestety mamy wciąż starzejące się społeczeństwo i trzeba na rzecz tego społeczeństwa działać i rozumiem, że te działania będą cały czas podejmowane.
5: Moglibyśmy przecież bardzo długo opowiadać o seniorach i ich aktywnościach. Ja przepraszam wszystkie środowiska, które nie sposób wymienić w tej stosunkowo krótkiej rozmowie, ale podkreślmy, że wszyscy jesteśmy winni wdzięczność naszym seniorom. To, kim jesteśmy, zawdzięczamy pokoleniom naszych rodziców i dziadków. To oni budowali nasz świat, to oni budowali nasze miasto. Dzisiejszy poziom naszego życia jest efektem także ich życiowego zaangażowania i często ciężkiej i bardzo ofiarnej pracy. To nasi seniorzy nauczyli nas poczucia wspólnoty, wciąż uczą nas szacunku do najważniejszych wartości, wciąż dają nam przykład aktywności, wciąż nam dają nadzieję, że to życie także w dojrzalszym jego okresie może być po prostu pełne bardzo dobrych i satysfakcjonujących emocji, a przede wszystkim, że nie musi skazywać na samotność.
4: I tym oto miłym akcentem kończymy ten wywiad, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie wspólnie z panem redaktorem pozdrawiamy nie tylko, ale dzisiaj w szczególności bialskich seniorów.
3: Biała Podlaska realizuje między innymi program skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia, którzy mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. W praktyce seniorzy otrzymują opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM, które pozwalają na całodobowy kontakt z Centrum Teleopieki. Korzystanie z tego wsparcia jest bezpłatne, a program ma charakter osłonowy i profilaktyczny. Magdalena Piesta z Białej Podlaskiej na co dzień jest ilustratorką książek dla dzieci, a od niedawna stawia swoje pierwsze kroki w arteterapii, bo jak mówi, w powiecie bialskim jest duże zapotrzebowanie na taką formę terapii.
6: Cześć, jestem Magda Piesta, jestem ilustratorką, od jakiegoś czasu prowadzę też warsztaty twórcze dla kobiet i w związku z tym, że te warsztaty zaczęły przynosić takie efekty, które były dla mnie jakby oczywiste, ale nie wiedziałam skąd to się bierze, więc postanowiłam w tamtym roku zostać studentką arteterapii, żeby się dowiedzieć, jak to działa.
4: No właśnie, jak to działa?
6: No jak to działa? No właśnie jest to zadziwiające dla mnie wciąż, ale studia są w toku, więc może jeszcze się dowiem do końca, a może nie. Natomiast jest to już pewne dla mnie na 100%, że działanie poprzez sztukę robi nam bardzo dobrze z głową i że nie trzeba być absolutnie artystą, żeby tą sztuką się bawić i ją praktykować.
4: A ty ze sztuką masz wiele wspólnego, bo jak wspomniałaś, jesteś ilustratorką, więc rozumiem, że to wszystko chciałaś połączyć w jedność, a przejść do arteterapii.
6: Dokładnie tak. Właściwie ilustrowanie to jest jedna z wielu rzeczy, którymi ja się zajmowałam, które są związane ze sztuką, bo i szyłam, i projektowałam, i malowałam, i projektowałam ogrody. Robiłam bardzo dużo jakby w tym obrębie sztuki i po prostu widzę, jak bardzo fajnie działa tworzenie, kiedy nie skupiamy się na tym, co nam wyjdzie, jaki będzie efekt, produkt, tylko właśnie kiedy skupiamy się na procesie, na tym, co czujemy, jak się czujemy w trakcie tworzenia.
4: A potem wychodzi taki prawdziwy Picasso.
6: Czasami tak, ale to nie jest obowiązek. Także tutaj jakby ja na swoich warsztatach bardzo właśnie zależy mi na tym, żeby właśnie odwrócić to i że efekt jest tylko takim skutkiem ubocznym tego, co się dzieje w czasie całego warsztatu, bo właśnie najważniejsze jest to, co się w nas zadziewa w trakcie tworzenia, w trakcie tego, kiedy właśnie wyłącza się głowa, a zaczynają działać ręce, zaczynamy działać intuicyjnie, nie skupiamy się na tym, że ma nam wyjść krajobraz, pejzaż, martwa natura czy cokolwiek, tylko po prostu tworzymy dla samego tworzenia. To jest też trudne, bo ja śmieję się, że na moich warsztatach nauczę was robić nic, czyli nie będzie końcowego efektu wow, ale w głowie ten efekt będzie.
4: Czyli tutaj nie trzeba czekać na wenę twórczą.
6: Nie, a nawet ja zaczęłam od tego, że sama zaczęłam praktykować sobie takie, nazwałam to medytacyjne bazgranie i kiedy na przykład byłam jakaś przeciążona, zmęczona, wkurzona, brałam po prostu kartkę, kredki od dzieci i zaczynałam po prostu mazać po kartce papieru i w trakcie tego, kiedy to się działo, po prostu uspokajała mi się głowa, ponieważ czasami trudno jest nam wypowiedzieć jakieś emocje, nazwać je, a możemy przelać je na papier bez używania słów i konkretnego nazewnictwa. I to myślę, że robi tutaj fajną robotę, że po prostu nie ciśnieniujemy się tym, jak sformułować to zdanie, co mi teraz leży na żołądku, tylko po prostu można sobie mazać, na przykład.
4: I niepotrzebna jest ta precyzja malarska?
6: Absolutnie nie. Powiedziałabym nawet, że im bardziej taki niesforny materiał, którym tworzymy, tym lepiej, bo właśnie wtedy nie narzucamy sobie tego efektu końcowego, którego no, nie da się założyć. Na przykład przy malarstwie, nie wiem, tuszami alkoholowymi, to jest narzędzie, które ja bardzo lubię i które też często używam na warsztatach.
4: Bo opary działają?
6: też, ale to jest efekt uboczny. Ale same tusze są na tyle takie, można by powiedzieć, że wredne, że no nie da się nimi tak pokierować, a najlepsze jest właśnie rozlewanie ich i obserwowanie tego, jak te kolory się łączą. Można dosypać sobie jakiegoś złotka brokatu i po prostu skupić się na tym, jak to wszystko płynie, jak się przelewa i wtedy właśnie wyłącza nam się ta półkula mózgu odpowiedzialna za to nazywanie i za to, żeby wszystko było takie konkretne i szkolne, a włącza nam się po prostu ten luz i większa swoboda.
4: I możemy tutaj stosować techniki mieszane?
6: Artyterapia to jest bardzo obszerny temat. To są nie tylko sztuki wizualne, ale to jest drama, teatr, to jest słowo, to jest taniec. Także tutaj bardzo szeroko można działać. No ja z racji tego, że największe doświadczenie mam ze sztukami wizualnymi, to skupiam się raczej na tej stronie. Natomiast no drama wspaniale otwiera kreatywność i taką wyłącza nam po prostu tego wewnętrznego krytyka, który bardzo często nam towarzyszy na co dzień.
4: Czyli generalnie mogę stanąć przed sztalugą i ruszać sobie nogami w rytm muzyki i też malować, bo skoro i taniec, i malowanie, i jeszcze muzyka, wszystko można.
6: Jak najbardziej można sobie to wszystko połączyć. Tutaj jakby sky is the limit i wszystko, co zrobisz, to jest dobre, bo właśnie nie działamy po to, żeby stworzyć jakiś produkt, jakąś konkretną pracę, tylko działamy po to, żeby wyrzucić z siebie emocje, które nam w tym momencie towarzyszą i zauważyć je. Czasami zaczynamy, no powiedzmy, że rysować i nie wiemy, o co nam chodzi. A po tym procesie, kiedy już skończymy, coś nam się zaczyna klarować w głowie przez to, że daliśmy sobie przez jakiś czas luz i przestaliśmy o tym tak intensywnie myśleć i próbować to nazwać.
4: Po takiej arteterapii jesteśmy psychicznie wypoczęci? Fizycznie może nawet?
6: Może być różnie, bo czasami nam się odpalają jakieś tematy, których się nie spodziewaliśmy i to może być też męczące. Czasami to też działa nie tylko jakby po samym zakończeniu pracy, ale jeszcze przez jakiś tam czas gdzieś nam się jakieś rzeczy przypominają, otwierają. Z pisaniem tak jest, że warto na przykład w czasie, kiedy się tworzy coś słownego, kiedy zapisujemy to i wrócimy do tej kartki na przykład za pół roku, można sobie porównać, co się działo we mnie wtedy, a co się dzieje ze mną teraz. Jak ja może zupełnie inaczej teraz czuję tą emocję albo to wydarzenie, inaczej je zupełnie widzę, więc to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie proces, który w nas bardzo długo trwa. Możemy to obserwować, zbijać sobie piątki też za to, że o, to już, to czuję zupełnie inaczej. Kiedyś mnie to triggerowało albo było dla mnie czymś strasznym, a po jakimś czasie jest to dla mnie coś normalnego, więc tutaj dzieje się bardzo dużo, to jest ogromnie szeroki temat.
4: Czy z arteterapii wobec tego często korzystają zarówno i kobiety, i mężczyźni, czy tu przoduje któraś grupa?
6: Trudno się wylosowało. Myślę, że z arteterapii mogą korzystać naprawdę wszyscy, bo to może być na przykład też, nie wiem, stolarstwo, modelarstwo, różne rzeczy, to mogą być też takie bardziej typowo męskie rzeczy, ale nie tylko, myślę, że to zależy bardziej od osoby i od tego, jaką ma w tym momencie potrzebę, bo też przez to, że to jest tak szeroki zakres tych różnych działań, można sobie naprawdę wybrać coś, co rzeczywiście mi leży i co ze mną jakoś tak współpracuje. Jest to metoda, którą można wykorzystywać w takiej pracy rozwojowej właśnie na takich warsztatach, ale wykorzystywana jest też w szpitalach psychiatrycznych, jako element towarzyszący też terapii takiej klasycznej, także naprawdę można czerpać garściami, jest to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne narzędzie.
4: Tak sobie pomyślałem, że niektórzy całkiem nieświadomie korzystają z arteterapii, bo niektórzy rozładowując stres idą na przykład kosić trawę, inni idą wystrugać sobie krzesełko.
6: Właśnie o to chodzi, że czasami jak ktoś słyszy, że warsztat arteterapeutyczny, to o nie, nie, nie, bo ja nie umiem malować, nie umiem zrobić tego, nie umiem zrobić tamtego. No każdy człowiek jest twórczy i każdy sobie to ma, a często gdzieś tam na etapie szkoły, kiedy zaczynamy, nasze prace zaczynają być oceniane, wycofujemy się z takiego działania, które jest dla nas bardzo naturalne tak naprawdę, a przed takim strachem, przed oceną zaczynamy po prostu nie robić tego. I na przykład dla mnie taką ważną postacią jest Arne Stern, który działał w czasach wojennych i on opiekował się dziećmi, prowadził dla nich takie warsztaty i to były warsztaty, które polegały na tym, że była mała sala bez okien, okna były celowo zasłonięte wielkimi płaszczyznami, po których dzieci mogły malować i on to nazywał właśnie zostawianiem śladu. I i te prace nie były oceniane, one nie były zabierane, pokazywane rodzicom, ponieważ kiedy rodzice nawet oceniają je w pozytywny sposób, że ale ładnie narysowałeś, to nam się już klaruje taki wizerunek, a skoro to było ładne, to ja będę rysował w taki sposób, żeby to było ładne i żeby tą ocenę takiego, taką społeczną miało pozytywną. Natomiast tutaj chodzi zupełnie o coś innego, o to, żeby po prostu wyrazić to, co czuję, a to, co my czujemy, to nie jest ani ładne, ani brzydkie, to po prostu jest. Więc ta praca też jakby zasadą w arteterapii jest to, że możemy sobie oglądać tą pracę, mówić o niej, ale nie oceniamy tego.
4: Przy okazji możemy odkryć własne talenty.
6: Tak, zdecydowanie tak. I w ogóle otworzyć się na różne takie działania twórcze. Ja na przykład ostatnio miałam okazję prowadzić kilka warsztatów z motanki, takiej laleczki słowiańskiej. I za każdym razem jest to dla mnie po prostu niesamowite, jak ludzie zaczynają się wkręcać w to tworzenie i ludzie, którzy w ogóle nie mają kontaktu jakiegoś takiego na co dzień z takim tworzeniem, z tkaninami czy z konstruowaniem jakichś takich wiesz, form. A na tych warsztatach po prostu wkręcają się, bo zaczynają robić coś rękami. Ludziom myślę, że dzisiaj bardzo tego brakuje, bo my jesteśmy cały czas w głowie, w tych obowiązkach, że trzeba zakupy, pranie, gotowanie, dzieci, tu kursy, tu coś tam, tu i druga rzecz jeszcze jest taka, że przyzwyczailiśmy się do tego, że warsztat musi nas czegoś nauczyć, że my musimy wyjść z jakąś kwalifikacją podniesioną, że my, mam certyfikat, mam szkolenie, więc jestem bardziej. A tutaj na tych właśnie warsztatach chodzi o to, że no nie nauczymy się takiej konkretnej jakiejś umiejętności, ale nauczymy się właśnie tego spokoju, bycia w sobie, zauważania emocji, które się w nas pojawiają. Myślę, że to jest ogromna wartość.
4: Wyjaśnij, co to jest ta motanka.
6: Motanka to jest taka laleczka słowiańska, którą się robi bez użycia żadnych ostrych narzędzi. Nic się na niej nie szyje, tylko się po prostu wszystko mota. I ma bardzo długą taką tradycję. Była tworzona w naszych rejonach. Są to lalki, które się tworzy z intencją. Często były robione dla kogoś z takimi dobrymi życzeniami. Mówi się, że to jest taka...
4: Czyli to nie jest laleczka wudu?
6: Nie, absolutnie nie. To jest laleczka dobrych życzeń z intencją taką zdrowia, obfitości, miłości. Jest ich mnóstwo. W ogóle tutaj można byłoby o nich mówić wiele godzin. Są laleczki na szczęście, na zamąż pójście, na nowy dom i tak dalej. Ale można zrobić taką właśnie motankę z intencją, myśląc o czymś po prostu dobrze i skupiając się na tych dobrych myślach. I to jest godzina pracy, kiedy ja myślę pozytywnie i myślę dobrze o sobie, o innych, o tych życzeniach. No, myślę, że to jest ogromna wartość, żeby godzinę sobie siedzieć i myśleć po prostu o czymś dobrym i miłym.
4: Czyli jak wyjdzie mi straszna laleczka, to znaczy, że źle myślałem.
6: Laleczki nigdy nie wychodzą straszne. Zapraszam na warsztat. Tak jak mówię, nie oceniamy. Tutaj możemy zobaczyć, że ona jest wysoka, niska, młoda, stara, ale ona jest po prostu lalką. Ona nigdy nie będzie ani ładna, ani brzydka.
4: Czy arteterapia jest dla każdego? Niezależnie od wieku?
6: Zdecydowanie tak. Jest i dla dzieci. Dzieci w ogóle super łatwo i szybko wchodzą w ten proces, ponieważ często jeszcze nie mają właśnie tego wewnętrznego krytyka i tej obawy przed oceną. Dorośli już kiedy mają, zwłaszcza w takich, ale może nie tylko w słownych, ale ogólnie w działaniach twórczych, to już nam się włącza to, kto coś o tym pomyśli, a jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie śmieszne, może to będzie głupie. Więc fajne w arteterapii są takie ćwiczenia, które polegają na tym, że powtarzamy coś bardzo dużo razy, wymyślamy jakieś rzeczy i dochodzimy do sufitu, kiedy po prostu już wszystkie logiczne odpowiedzi się wyczerpały, no i trzeba powiedzieć coś po prostu głupiego, co nam się wydaje jakieś abstrakcyjne i od czapy. I wtedy wchodzimy właśnie na ten poziom twórczości, bo dopiero wtedy nam się odpala ta kreatywność i zaczynamy wymyślać rzeczy, które nie przychodzą nam do głowy takie logiczne i pierwsze, tylko to już są rzeczy, które są, wydawać by się mogło właśnie głupie albo śmieszne, ale to jest właśnie kreatywność, żeby zrobić coś poza tym, co nam podpowiada ten schemat.
4: I to była Magda Piesta, ilustratorka książek zresztą dla dzieci i od niedawna zainteresowana również arteterapią i o tej arteterapii nam trochę poopowiadała. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
3: W arteterapii używa się różnych form zajęć, takich jak rysunek, malowanie, lepienie, muzyka, taniec czy też fotografia. To nie tylko redukuje stres, ale też wspiera rozwój psychiczny.
2: Magazyn lokalny.
3: Zaprasza Agata Bogucka. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w arteterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
5: Michał Bereś.
4: Który zajmuje się mandalami? Jesteś instruktorem?
5: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
4: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
5: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
4: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
5: Tak, generalnie na warsztatach używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
4: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
5: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
4: Co tak naprawdę przywiało ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
5: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu i tutaj spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
4: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
5: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu, i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu, i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
4: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
5: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów, a gdy zaczynamy, każdy intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolory.
4: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
5: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencje i chce, aby u niego w salonie wisiała, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
4: I to są duże formaty?
5: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
4: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
5: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
4: Trzeba być trochę artystą?
5: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
4: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności? To jest taki relaks?
5: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera. Ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
4: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem, wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
5: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy ona to zaprosi.
4: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
5: Rozpoczyna się od medytacji i w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztaty i mówi, ja wiem jaką
7: będę miała intencję taką i taką. I mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy ze łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencję, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
4: Czy jeżeli chodzi o samomalowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
7: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dziubek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wychodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
4: Czyli kleks nie jest wskazany?
7: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
4: Czyli daje się to uratować.
7: Daje się to uratować, dokładnie.
4: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
7: Tak, tak. Właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu tworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
4: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
7: O, i to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł na biznes.
4: Nikt jeszcze tego nie spróbował?
7: Myślę, że może Chińczycy coś tam przeczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce. Chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
4: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikurzystki, słuchajcie nas.
7: Tak, to zapraszam na warsztaty, bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przypływ klientów.
4: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
7: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, jak już się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na koniec warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing wygląda tak, że wrzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
4: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
7: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
4: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
7: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór. Bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
4: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkieletu. szkicu?
7: Na warsztatach nie. Ale też zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
4: Co tak naprawdę dają tobie mandale? A co innym dają?
7: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię. I jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk. Dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiło się osoby, które powiedziały, żebym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
4: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są, żeby później je tutaj przenosić?
7: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie, do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencję układam wzór na zasadzie wibracji.
4: Czyli nie musisz latać do Indii?
7: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
4: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
7: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
4: To taki plenerek organizujecie czasami?
7: Nie, ale to jest też dobry pomysł. Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki 3-dniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
4: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami?
7: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu, ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
4: Bardzo ciekawe. Michał, o mandalach, jak można ciebie znaleźć?
7: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
4: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
7: Dzięki wielkie.
3: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji, pomagając skupić uwagę, zredukować stres i lęk oraz poukładać myśli. Asertywność to dla niektórych sztuka bycia odważnym w każdej sytuacji, dla innych umiejętność, której cały czas powinniśmy się uczyć i ją doskonalić. Z psycholożką z Białej Podlaskiej rozmawia Arek Michlewicz.
4: Podobno asertywność jest bardzo w życiu potrzebna. Jak tej asertywności uczyć się?
8: Sylwia Lewczuk, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Jak się uczyć asertywności? To, czy jest ważna? Uważam, że jest niezbędna. Jest nieodłącznym elementem poczucia własnej wartości asertywność. Jeżeli jesteśmy asertywni, to szanujemy siebie i szanujemy rozmówcę, czy też tą drugą osobę, z którą mamy interakcję w danym momencie. Asertywność to jest respektowanie granic swoich i pilnowanie ich oraz granic innych ludzi, więc uważam, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego, a często asertywność jest postrzegana tak stereotypowo społecznie jako coś agresywnego, czy wręcz w cudzysłowie tu powiem chamskiego, bo dużo osób nie jest gotowych na asertywny komunikat albo na prawdę, na usłyszenie prawdy. Jak się tego uczyć? Jest to tak naprawdę forma komunikacji i możemy wyróżnić takie trzy podstawowe formy komunikacji, tak dla rozróżnienia, żeby tutaj słuchaczom było łatwiej to rozpoznać. Jest komunikacja pasywna, czyli dotycząca osób, które są uległe, kosztem siebie będą dawały innym jakoś tam forsować swoje zdanie. To są te osoby często wycofane, więc też zwróćmy na nie uwagę, pomóżmy tym osobom. Ja na przykład, jak rozpoznaję taką osobę pasywną, to staram się zrobić więcej miejsca wręcz takiej osobie. Drugi sposób komunikacji to jest styl taki agresywny, czyli taki ja tu mam rację, a wy wszyscy to nie wiecie w ogóle, o co chodzi w tym świecie. Moje jest okej, twoje nie jest okej, czyli tutaj ta osoba będzie agresywna, starała się wszystko na swoją korzyść gdzieś tam przeistoczyć i tak jakby do swojego wiaderka wszystko wrzucić kosztem tej drugiej osoby.
4: Ta granica pomiędzy asertywnością a brakiem wychowania?
8: No tutaj na pewno asertywność to nie jest taka czysta asertywność piękna, to jest po prostu bardzo ładne komunikowanie się z poszanowaniem obu stron. W związku z tym te roszczeniowe dzisiejsze niektóre wypowiedzi, ale ja mam prawo i no tak, masz prawo, ale też zwróć uwagę, jeżeli komunikaty niewerbalne, czyli ton twojego głosu, postawa twojego ciała są takie, że no jednak zabierasz przestrzeń tej drugiej osobie, no to nie jest to w porządku, prawda? I jeżeli chodzi o tą asertywność taką czystą, to jest taka umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz swojego własnego. Więc tutaj się posłużyłam już taką trochę bardziej definicją, żeby to pokazać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Tak jakbym miała przedstawić jakiś przykład, to taka jest umiejętność wyrażania siebie, że na przykład mamy, załóżmy, jakiś konflikt, powiedzmy, w pracy, tak? Bo to taki lżejszy grunt do rozważenia. I na przykład ktoś skrytykował mnie w jakiś sposób, załóżmy. Zrobiłaś to zbyt wolno i źle, czy ty jesteś głupia? I ja na przykład odnoszę się do tego i na przykład mówię, słuchaj, być może zrobiłam to za wolno i źle, to wytłumacz mi, jak to zrobić dobrze, ale nie zgadzam się z twoją oceną na mój temat, że jestem głupia, nie pozwalam ci na swój temat tak mówić. To jest asertywność, tak? Stawiam granice, przyjmuję krytykę na przykład, prawda? I chcę zobaczyć, co ta osoba widzi w tych moich działaniach niewłaściwego, chcę się dowiedzieć, o czym to jest. Jednocześnie nie obrażam tej osoby, prawda? No bo ta osoba troszeczkę mnie brzydko oceniła, mówiąc o mnie, że jestem głupia. Ja po prostu wyrażam swój sprzeciw wobec tego i wobec tego, że ja nie pozwalam na siebie w ten sposób mówić i nie zgadzam się z tą niesprawiedliwą oceną. To jest taki przykład. Ten pełen szacunek w obie strony, że ja mam prawo i szacunek do siebie, więc wyrażam to, co czuję w danej sytuacji i mówię wprost swojemu rozmówcy po prostu, jak ja się do tego mam, ale też chcę wysłuchać tej drugiej strony. Czyli pytam o to, jak ta osoba w tej sprawie się ze mną ma i jakie jest zdanie jej na jej temat czy jego. To jest ten właśnie szacunek dla obu stron. Czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Mi zależy na tym, żeby się z tobą dogadać. Zależy mi na tym, żebyśmy oboje byli wygrani, żebym ja tu swoje, prawda, mogła ugrać i ty, żebyś mógł swoje tutaj też zamanifestować. Więc myślę, że to jest taki, warto o tym mówić, że asertywność jest właśnie z takim dużym szacunkiem w obie strony. Wysłuchujemy się nawzajem, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo my często nie słyszymy, co mówi druga osoba, tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć i tak jakby forsujemy daną rozmowę i daną wypowiedź, żeby to wyszło na nasze, a tu nie, tu chodzi o takie naprawdę z szacunkiem aktywne słuchanie drugiej osoby i też oczywiście siebie słuchanie, co we mnie wybrzmiewa w związku z daną jakąś sytuacją.
4: Ale to wyćwiczenie asertywności to jakby też walka z własnymi blokadami. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą myśl, że jak to powiedzieć, żeby on się na mnie nie obraził.
8: No tutaj masz absolutną rację. Rzeczywiście bywa często tak, że ta druga osoba nie jest gotowa usłyszeć nasze zdanie, nasz pogląd lub też prawdę. Albo asertywny komunikat, bo tu już mówię w różnych kontekstach, jak to może wyglądać. I jeżeli my używamy języka takiego pełnego dyplomacji, kulturalnego, z szacunkiem, to nie możemy sobie zarzucać tak jakby tego, że zostało to źle odebrane, ponieważ to już jest filtr danej osoby. Czyli my nie odpowiadamy za to, jak ta osoba na to zareaguje. I rzeczywiście tych oporów, blokad w nas, żeby, to ja nazywam zgodnie z tytułem książki, którą kiedyś sobie kupiłam, odwaga bycia nielubianym, to jest bardzo duża odwaga, ponieważ dla każdego z nas taka akceptacja społeczna, akceptacja naszego otoczenia jest czymś absolutnie takim jednym z kluczowych elementów naszego dobrego samopoczucia. A tutaj rzeczywiście narażamy się w cudzysłowie, tak? Na to, że ktoś może nas nie zaakceptować, może nas odrzucić w związku z tym, że my mówimy prawdę i że wyrażamy jasno swój pogląd, więc rzeczywiście może być różnie. Natomiast możemy do takiej wypowiedzi, jeżeli spotykamy się z reakcją swojego rozmówcy taką, że odrzuca tą naszą asertywną wypowiedź, to możemy do tego dodać: słuchaj, to nie jest atak personalny, tylko ja wyrażam swoją opinię, swoje odczucia, swoje zdanie na dany temat i rozumiem, że może to być dla ciebie trudne do przyjęcia. Chciałabym wysłuchać, jakie ty masz zdanie na temat tej sytuacji, czy nie wiem, naszej relacji, czy czego tam rozmowa dotyczy.
4: Trudne do zrobienia, ale możliwe.
8: Oczywiście, nie jest to łatwe, ale tak jak wszystko na początku nie jest łatwe. To jest kwestia wypracowania i asertywność jest jedną z takich umiejętności, które wypracowujemy, których się uczymy, więc naprawdę absolutnie każdy z nas może asertywność w sobie rozwijać. Ja daję swoim klientom nieasertywnym takie zadanie do zrobienia, bo te osoby nieasertywne, one bardzo często po zaistnieniu jakiejś sytuacji dokładnie wiedzą, co powinny powiedzieć i zrobić. Więc ja proszę o to,

0: do życia.
1: To taki wstęp do asertywności.
0: Tak, i myślę, że to jest takie dla wielu osób takie odpowiednie tempo, na spokojnie, tak jak im jest komfortowo, że na przykład wprowadzam jeden element, później wprowadzam sobie jakiś drugi element, nie wszystko być może naraz. Niektóre osoby nie są w stanie na przykład wszystkiego naraz wprowadzić i uważam, że takie właśnie pozwalanie sobie na takie sukcesywne wprowadzanie takimi małymi krokami, czyli tutaj stosujemy filozofię Kaizen, krok po kroku, jedna z najskuteczniejszych rzeczy w ogóle, jaką możemy stosować w swoim życiu, to jest właśnie ta metoda małych kroków, bo po jakimś czasie mamy bardzo dużą zmianę, więc to polecam stosowanie małych kroków każdemu, bo to jest takie bezbolesne wdrażanie zmian do swojego życia.
1: I też wydaje mi się, że to jest takie trochę uczenie się bycia mistrzem ciętej riposty.
0: Cięta riposta nie do końca jest asertywnością, bo cięta riposta zakłada już jakieś jednak ukłucie, lekkie uszczypnięcie.
1: Taki odwet.
0: Troszeczkę tak, tej drugiej osoby i ja nie mówię, czasami być może jest to jakiś potrzebny element rozmowy, prawda? Nie mówię, że nie, tym bardziej, że sama czasami to robię, więc tutaj będę tu ze słuchaczami z tobą szczera, ale to nie do końca już jest wtedy asertywny komunikat. Asertywny komunikat też to, co zawiera, to fakty, czyli jeżeli ja mówię o jakichś faktach, to one są niepodważalne tak naprawdę, bo fakty są faktami, to nie są moje opinie, to nie są moje przekonania, to nie jest moje tak zwane widzimisię, tylko fakt jest faktem, tak? Jeżeli, nie wiem, widzimy fioletowy kubek, to oboje stwierdzimy, że jest to kubek i że jest to fioletowego koloru, więc tu nie podważymy. Na przykład ty powiesz, że jest ładny, ja powiem, że jest brzydki. To już są nasze opinie i nasze przekonania.
1: Gusta, a o gustach się nie dyskutuje.
0: Nie dyskutuje, oczywiście, nie dyskutujemy. Wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji to jest taki drugi aspekt zawierający się w asertywnej wypowiedzi, czyli fakty, mówimy o swoich odczuciach i poglądach na daną sytuację czy na dany temat. Wyrażanie pragnień, proszenie lub odmawianie. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że prosząc o coś, kogoś, nie zakładamy, że to dostaniemy. Po prostu wyrażamy, o co nam chodzi i dajemy przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona powiedziała tak, mogę to zrobić lub też nie mogę tego zrobić. To na to się przygotujmy, bo bardzo wiele osób jest nastawionych na to, że jak już wyrażą swoje jakieś pragnienie czy jakąś swoją potrzebę, to ma to być z drugiej strony zrealizowane. Może to być zrealizowane, ale nie musi, bo być może ta osoba nie chce, nie może, nie ma zasobów na dany moment, więc albo nie wie, jak to zrobić, więc nie możemy zakładać, że to zostanie zrealizowane, ale ważne, żebyśmy powiedzieli. To jeszcze się tu uśmiecham, bo mi się przypominają bardzo wiele różnych sesji z moimi klientami, z parami, gdzie mężczyźni mówią, bo oni są konkretni, co bardzo lubię w mężczyznach, bo się łatwo jest i szybko z nimi dogadać, ale nie mówiłaś. I rzeczywiście na przykład kobiety często nie mówią tych pragnień, a później mają pretensje, że on czegoś nie zrobił. I tutaj właśnie to wyrażanie jest bardzo ważne, bo na przykład w takiej dynamice bycia w parze mężczyzny i kobiety, jeżeli kobieta wyrazi, to przynajmniej ten mężczyzna wie, jaki kierunek ma obrać, tak? Dla niego jest ważny ten konkret. Więc tutaj a propos jeszcze paniom przypomnę, żeby mówiły, bo to często przypominam na terapiach, żeby po prostu mówić, ale to, czy ta druga strona, ten mężczyzna, czy też ktokolwiek inny, czy to zrobi, to już tak jakby pozostawmy wolne pole tej osobie, prawda?
1: To jest bardzo ważne. Jasne komunikaty w kierunku mężczyzny, żeby wiedział, co ma robić, co kobieta chce, bo zawsze jest tak, że... Znaczy nie zawsze. Często jest tak, że kobieta chce, żeby mężczyzna się domyślił.
0: No właśnie, a mężczyźni mają taki sposób funkcjonowania, przynajmniej większość z nich, że są zero-jedynkowi. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. To, że kobieta ma taki sposób myślenia i widzenia, postrzegania rzeczywistości, że ona widzi milion odcieni szarości pomiędzy, to nie znaczy, że on je widzi. On tego nie widzi, on nie rozumie, o co jej chodzi, jeżeli on nie dostanie konkretnego komunikatu. Więc do mężczyzn, co ja akurat sobie bardzo cenię, po prostu mówienie wprost. Kawa na ławę i dostaniesz odpowiedź tak albo nie, w tą albo w drugą stronę i to wszystko, tak? Jest konkretnie i na temat. Tak?
1: Nie na darmo jest powiedzenie, wytłumacz jak chłopu na miedzy.
0: No właśnie. I tutaj kwestia jest taka, żeby mówić wprost i to na przykład też w asertywnym komunikacie zawieramy. Kolejny element to jest pewność siebie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli komuś odmawiamy, to patrzmy w oczy, wyprostujmy to ciało i pokazujmy mową niewerbalną, że my jesteśmy pewni tego, że my mówimy to nie. I czasami trzeba zastosować metodę zdartej płyty, czyli nie, nie, nie

0: nie, po prostu nie, nie skończy się, nie zmięknę, tak? Tylko mówię ci nie, więc też bardzo to się przydaje w, załóżmy, ten kontakt wzrokowy w odmawianiu dzieciom, więc czasami trzeba przykucnąć na to jedno kolanko i z dzieckiem zrównać wzrok i powiedzieć nie i dlaczego. No tutaj jest kwestia taka, żebyśmy pokazywali też tą mową niewerbalną, postawą ciała i na przykład tym, jaki tembr głosu przyjmujemy w tym odmawianiu, bo wtedy ta druga osoba widzi, że no rzeczywiście to jest prawdziwe nie. I oczywiście później zasiadamy do obrad, czyli negocjujemy, prawda? Słuchamy tej drugiej strony po wypowiedzeniu swoich komunikatów, słuchamy tej drugiej strony i no i wtedy jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć. Nie jestem fanką też, od razu powiem, kwaśnych kompromisów, bo kwaśny kompromis jednak zawsze powoduje, że któraś ze stron jest niezadowolona albo obie. W związku z tym bardziej się tutaj nastawić trzeba na kreatywność, na takie poszukiwanie rozwiązań, gdzie jedna i druga strona się czuje usatysfakcjonowana, nawet jak to dotyczy najmniejszych rzeczy. A prawda jest taka, że jak w tych najmniejszych rzeczach mamy bałagan, to mamy bałagan wszędzie, bo nasze życie się właśnie składa z tych małych rzeczy. Więc życzę Państwu właśnie umiejętności bycia asertywnym, asertywną, umiejętności stawiania granic, nadawania sobie praw, że ja mam prawo czuć, myśleć i wypowiedzieć się i szanowania również swoich rozmówców i tej drugiej strony.
1: Uczmy się asertywności. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Według specjalistki najlepszą metodą, aby zacząć pracować nad własną asertywnością, jest na przykład spisywanie niektórych sytuacji życiowych, w których nie wiedzieliśmy, co rozmówcy odpowiedzieć, a następnie opracować odpowiedzi, żeby w podobnych zdarzeniach móc je wykorzystać.
3: SK2.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: 9:00, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest 8-latek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. A szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę Was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.
3: Best.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą trzy bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Właśnie już też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę, spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał. SK2

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce, w Radiu SK2, my mamy dla was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny, drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą Sławomir Peszko będzie już od poniedziałku wygwizdany na naszej antenie i będziecie musieli odgadnąć, co kryje się pod tym gwizdkiem. Do wygrania sporo nagród. Nagrodą główną 4 lipca jest 10 tysięcy złotych. Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 m.in. Patrycja Markowska.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny...

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lore na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.

0: Specjalne kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Biała Podlaska walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Trwa kolejna edycja konkursu Kręcimy dla Białej Podlaskiej 2026. Przez cały czerwiec każdy kilometr, który przejedziecie na dwóch kółkach, zasila nasze miasto w ogólnopolskiej rywalizacji. Na zwycięzców czekają bony na sprzęt sportowy oraz nagrody rzeczowe. Wystarczy pobrać darmową aplikację Aktywne Miasta.
1: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
4: No szok.
5: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
3: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
6: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
7: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio.
2: SK

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem i to było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestnicy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby. Już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam, a ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć? Również na scenie. Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam. Nie tylko w ten weekend.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem, jest też kawałek Na Błysk, jest też trasa koncertowa, obrotowy tour, no i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem, ukazał się też kawałek z Okim, a podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
7: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.

0: Ekstraka stąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.
10: 11. Agata Chruściak.

0: przepraszam, jednak nie 70%, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
1: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
0: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
2: Minuta po 11, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani. No i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry Ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania.
2: Eska.

0: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciek Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością.
2: SK.

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Czy nauka może być bezpłatna?
14: Bezpłatna?
13: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość.
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
13: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
14: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
14: Bezpłatnie.
13: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano.

0: Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Czy nauka może być bezpłatna?
17: Bezpłatna?
16: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
17: Ania, rachunkowość.
16: Zdała i jest na plusie.
17: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
16: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
17: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
16: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
17: Bezpłatnie.
16: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Konstantynów zaprasza na wyjątkowy piknik rodzinny. Na uczestników będą czekały liczne atrakcje, bo w ramach wydarzenia odbędzie się rajd ziemi bialskiej oraz zlot legendarnych aut FSO i FSM. Na placu przy szkole będzie można z bliska podziwiać kultowe pojazdy polskiej motoryzacji, a dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, warsztaty i bibliotekę na kocyku. Start 21 czerwca o godzinie 10.
13: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
4: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
15: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu

0: Leńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
1: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
2: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oskar Cyms i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Mik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie obudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak. Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa. Warto o niej mówić. Warto naśladować, kopiować. Dlaczego by nie? Ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.
5: SK2.
6: Ty jesteś piękniejsza. Podoba

0: ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę.
2: SK2.

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą szóste zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
22: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
21: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski, coraz bliżej transferu, portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media z oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
23: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
21: Tak, słucham.
23: Co z tym latem?
21: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołać.

0: No, a bardzo bym nie chciała.
1: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
0: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
1: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
2: Najlepsze polskie hity.
1: SK2. No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga G. No to posłuchajmy.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, męskie granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie Rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa. To taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: SK2.
1: A muzycznie w SC2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Sen o przyszłości. No to posłuchajmy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora. Odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża nad PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl. Więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie. A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyrze w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy nauka może być bezpłatna?
16: Bezpłatna?
15: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
16: Ania, rachunkowość.
15: Zdała i jest na plusie.
16: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
15: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
16: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
15: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
16: Bezpłatnie.
15: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
17: I po reklamie.

0: Samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Klub Kultury Piast zaprasza na otwarcie wystawy młodych talentów. Ekspozycja Barwne Opowieści to podsumowanie artystycznych dokonań utalentowanych uczestników koła plastycznego Lazurowy Kot. Na odwiedzających czekają prace pełne fantazji, baśni i wyobraźni. Dzieła przedstawiają barwne pejzaże czy portrety zwierząt. Wernisaż odbędzie się w sobotę 20 czerwca o 16.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej, ze względu na złe samopoczucie, trafiła do szpitala.
12: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
11: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
13: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
11: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 Warszawskie Targi Obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
14: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
11: Tak.
14: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
11: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
14: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
11: To prawda.
14: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Van Dessel, Radio SK2. Jedziemy.

To numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman w takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Moglinicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w

0: jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.
12: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd, bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
12: I na początek piosenka dla wszystkich, którzy mają teraz trochę gorszy moment. Sasza Strunin, To nic, kiedy płyną łzy. Pamiętajcie o tym.

0: Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba, Stygnielato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie.
1: SK2.
0: No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, Na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko 3 razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53 urodziny, ale dzisiaj również swoje 51 urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Manx, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: IGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
16: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
15: Zaraz wszystko wyjaśnię.
17: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Rychły, Bonafide i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic, więc jak widzicie, bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku.

0: pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Biała Podlaska walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Trwa kolejna edycja konkursu Kręcimy dla Białej Podlaskiej 2026. Przez cały czerwiec każdy kilometr, który przejedziecie na dwóch kółkach, zasila nasze miasto w ogólnopolskiej rywalizacji. Na zwycięzców czekają bony na sprzęt sportowy oraz nagrody rzeczowe. Wystarczy pobrać darmową aplikację Aktywne Miasta.
4: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
6: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w SC2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, bryska i odbicie. Antonina Wandysel, Radio SK2, dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w show biznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie. No ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na Festiwalu Piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: To była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
16: I po reklamie.

0: są swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile.

0: oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: I po reklamie.
4: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
4: Na początek Sylwia Grzeszczak, księżniczka.

Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika, niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym. SK2. A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cyrkwicka i numer Na kolana.

0: To była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grillfest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu. No i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata. No i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem. No i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka, będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie, nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzycznie w SC2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadnij.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18, to był Krzysiek Zalewski i jego kurier, a po 18 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę, już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać?

0: hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.
2: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

0: Faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk wersja 2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czytam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.
1: Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść.

0: Sylwestę 2 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu SK2.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Sprzedawcy marzeń w Essetwar. Chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump. Prezydent Ameryki zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który, jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki, oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

0: dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Czy nauka może być bezpłatna?
1: Bezpłatna?
0: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
0: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
0: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto.

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę, pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka w SC2.

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy S2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Inowrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebo Mafide z Zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

Jest taki amerykański film Tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku, a za chwilę na zegarach 20 i Westerwa powspominamy sobie sami. Lato 2000.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Wyrzucaj mnie!
1: Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to co niewypowiedziane wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć. Między słowami jak gadli.